Spalmy te mosty, aż zostaną zgliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradien, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
4: Na kanapie komplet.
3: Miski wypełnione po brzegi.
4: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
3: Czekamy na pierwszy gwizdek.
4: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
12: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
14: Bo teraz w Auchan

0: moje, to kupuję.
1: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: O reklamie.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Uwaga na barszcz sosnowskiego. Ta roślina ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela substancję, która może prowadzić do oparzenia skóry. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Zofią Wojciechowską, ortiterapeutką. Czy barszcz sosnowskiego można pomylić z jakąś rośliną?
2: No myślę, że tutaj na tym etapie raczej nie, dlatego że po prostu jej gigantyczny rozmiar wskazuje na to, że jest ona no jakby sama w sobie, tak? Na tyle po prostu łatwa do określenia.
1: Niemniej, ale liście ma podobne do innych roślin.
2: Tak, niemniej jednak ważna jest właśnie ta świadomość, tak? Że jeżeli udajemy się do lasu, to z różnych względów, nie tylko ze względu na to, że możemy spotkać tam barszcz sosnowskiego, ale należy zachować po prostu bezpieczeństwo, czyli co? Bezpieczne obuwie, ubranie, które zabezpiecza po prostu no, różne części ciała, tak? Mniej części ciała odkrytych, czapka na głowie, tak? Jakaś, nie wiem, nawet niewielka apteczka wrzucona po prostu do plecaka. Oczywiście jakiś bidon z wodą, bo to może po prostu służyć temu, żebyśmy po prostu nawet bezpośrednio po kontakcie z taką rośliną po prostu przemyli ranę. I oczywiście tutaj ważne jest to, że tak jak powiedziałam, roślina ta przypomina wyglądem koper, ma charakterystyczne białe kwiaty zebrane w dużych baldach, łodygi pokryte jeszcze raz purpurowymi plamkami, wysokość od 3 do 5 metrów, szerokość rozety liściowej 2 metry, a grubość łodygi właśnie te 12 cm, więc no, jakby ze względu na samą wielkość tej rośliny trudno jest tę roślinę z czymś innym pomylić.
1: A jeszcze takie pytanie. Barszcz sosnowskiego, kiedy barszcz sosnowskiego jest najbardziej aktywny i niebezpieczny? To właśnie czerwiec, lipiec?
2: Tak, wtedy, kiedy jest taka specyficzna pogoda, tak? Czyli jest duże nasłonecznienie, jest wysoka temperatura, a jednocześnie pojawia się stosunkowo duża wilgotność. To możemy nawet odnieść do takich prostych obserwacji, gdy mamy rośliny u siebie w domu. Przy niektórych zjawiskach atmosferycznych nasze rośliny, nawet przy bywając z nimi w domu, możemy zauważyć, że gdzieś na przykład na liściach gromadzi się kropelka wody. Pewnie Państwo niejednokrotnie, szczególnie wielbiciele roślin, zauważyli, że Wasze rośliny nawet, mimo że nie są wystawione poza sferę Waszego domu, reagują na odpowiednie, nie wiem, ciśnienie atmosferyczne, na wilgotność powietrza w domu, czy też na zewnątrz. I również bardzo podobnie te rośliny, czyli barszcz sosnowskiego, reagują na tego typu po prostu zjawiska. A teraz, jeżeli jeszcze Państwo w kontakcie zauważyliście takie objawy, jak nudności, wymioty, bóle głowy, obrażenia układu oddechowego, obrażenia oczu, to trzeba po prostu bezpośrednio również skontaktować się ze służbami medycznymi, bo może to oznaczać, że mogło nawet dojść w kontakcie z takimi roślinami do wstrząsu. Także to nie jest, znaczy ta nasza rozmowa nie ma na celu Państwa przestraszyć, ale po prostu jakby przygotować do tego, że w różnych okolicznościach, w różnych środowiskach spotykamy nie tylko zwierzęta, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, ale również dobrze jest wiedzieć, że na swojej drodze możemy spotkać takie rośliny, które warto znać, oznaczyć, poinformować innych i zachować

0: Po
1: tak,
0: prostu
1: no i warto o tym mówić, bo właśnie ta wiedza może nas uratować. Dokładnie. Kiedy wiemy, że to jest niebezpieczna roślina, to po prostu nie będziemy się do niej zbliżać. Jest specjalna mapka, na której można to stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłosić.
0: Dlatego też warto do tego plecaka, oprócz właśnie wody, małej apteczki, nawet wziąć ze sobą zwykły krem z filtrem. On też pomaga uchronić się przed oparzeniami. Po prostu skórę nieco natłuszczamy i wtedy łatwiej jest nam po prostu zmyć różne szkodliwe substancje, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego też no, po prostu warto zachować ostrożność na terenie leśnym, tam gdzie przebywamy.
1: Wiele stanowisk zostało zgłoszonych odnośnie występowania barszczu sosnowskiego. Z tej mapki wynika, że właśnie na południu Polski jest dużo więcej albo dużo po prostu więcej zgłoszeń.
0: Tak, bo one też... na początku, mówię o tych roślinach, na początku były poddawane różnym badaniom eksperymentalnym w takich ośrodkach.
1: I one
0: właśnie,
1: na początku tak, trafiły zostały tam, sprowadzone na południe Polski.
0: Tak, trafiły tam na przykład do takich ośrodków badawczych związanych z południową Polską, Wrocław, i stąd były po prostu taką rośliną, którą starano się zasiedlić w miejscach, gdzie no, proponowano mieszkańcom intensywną gospodarkę, taką hodowlaną. Stąd te rośliny nie występują w takich uprzemysłowionych terenach, a zaczęto po prostu je stosować tam i uprawiać w takich miejscach, jak na przykład nawet nasze Mazury, czyli gdzie występowały tak zwane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej pod względem hodowli, jak również uprawy roślin, różnorodnych roślin pastewnych.
1: Stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłoszone zostały na terenie powiatu mrągowskiego. Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie na likwidację, bo na terenie gminy Sorkwity najwięcej tego barszczu sosnowskiego, tej rośliny występuje, ale też między innymi właśnie Kosewo, Jora Wielka, ale także Marcinkowo.
0: No tam widziałam, że Piecki, Marcinkowo,
1: tak,
0: także...
1: Takie zgłoszenia były, może one niekoniecznie są zbadane i zweryfikowane.
0: To znaczy tak, ta mapka, która jest na stronie właśnie tego głównego inspektora sanitarnego, no funkcjonuje w ten sposób, że jeśli jest zgłoszenie, to oczywiście najlepiej jeszcze, jeżeli to by była jakaś dokumentacja fotograficzna, tak? No po prostu dbajmy o swoje bezpieczeństwo, a jeśli są tego typu środki, to dobrze by było te środki po prostu wykorzystać, ze względu na to, że wykorzenienie samodzielne tej rośliny jest niezwykle trudne i przebywa w dosyć takim długim okresie czasu. Czyli nawet jednorazowe wycięcie, usunięcie tych roślin nie zapobiega nie temu ze względu właśnie na długotrwałość, żywotność nasion i po prostu plenność tej rośliny, tak? Czyli jest to po prostu bardzo ważne.
1: Bardzo odporna roślina, tak, i bardzo inwazyjna.
0: I bardzo inwazyjna. Dlatego też po prostu bardzo ważne jest to, byśmy my mogli informować siebie wzajemnie o miejscu występowania tej rośliny, żeby po prostu skutecznie dzięki tym środkom można było tę roślinę wyeliminować w sposób bezpieczny dla wszystkich mieszkańców.
1: Co zrobić, kiedy zetkniemy się z taką rośliną?
0: No tak jak wspomniałam, jeśli zetkniemy się z taką rośliną i zauważymy, że mamy na przykład jakieś objawy, czyli takie swędzenie na skórze, bo to dosyć szybko się pojawia ze względu właśnie na niezwykłą taką aktywność tych olejków eterycznych, musimy po prostu przemyć ranę, przemyć po prostu skórę wodą, najlepiej właśnie wodą z mydłem, ale też polecam Państwu nawet jakąś niewielką ilość takich najprostszych, domowych medykamentów, czyli po prostu wodę z octem, żeby nawet na każdą wyprawę zabrać nie tylko wodę do picia, ale nawet niewielki aplikator wody z octem, ponieważ woda z octem dosyć szybko usuwa różnego rodzaju właśnie tego typu szkodliwe substancje. No i przede wszystkim nie dotykać tej rośliny, nie zrywać tej rośliny, szczególnie gołymi rękami, tak? Jeżeli po prostu mamy takie objawy, to tak jak powiedziałam, przemywamy skórę. No i oczywiście, jeżeli nastąpią takie poważniejsze objawy, no to trzeba wziąć pod uwagę, że zgłaszamy się do lekarza, informując go o tym, że na przykład mieliśmy kontakt z taką rośliną. Dlatego też po prostu przebywanie w pobliżu tej rośliny, no wymaga tego, by chronić skórę i drogi oddechowe.
1: Tak, i konsekwencje mogą być dużo poważniejsze u osób, które na przykład są uczulone na pyłki i olejki eteryczne tego typu, bo mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny.
0: Tak, ale ten wstrząs taki najgroźniejszy jest dla dzieci ze względu na delikatność skóry i ze względu na to, że jednak osoba dorosła no na wyższym jakby poziomie, tak, może mieć kontakt z tą rośliną, a dzieci, można powiedzieć, że w zasadzie ze względu na to, że roślina może mieć 3 do 5 metrów, jakby wchodzą w ogóle pod powierzchnię liści. I nawet jeśli teraz Państwo sobie wyobrażą, że takie dziecko jest pod taką rośliną i nawet lekki wiatr powoduje, że po prostu te olejki eteryczne, jakby wszystko to, co znajduje się wokół tej rośliny, po prostu opada bezpośrednio na całe ciało dziecka, łącznie z głową i przechodząc w dół. Więc w związku z tym najbardziej niebezpieczne i najbardziej zagrażające życiu i zdrowiu w kontakcie z rośliną jest po prostu dziecko.
1: A co ze zwierzętami? Czy zwierzęta też są tak narażone na działanie tej rośliny?
0: No tutaj akurat jeśli chodzi o zwierzęta, to może mniej, dlatego że no, mają futro. Tak? Więc
1: tak?
0: To jest po prostu naturalna ochrona. A ponieważ też tą roślinę sprowadzono jako swego rodzaju paszę, dlatego też po prostu przeżuwacze tę roślinę są w stanie spożywać, tak? Czyli po prostu kopytne, bo tę roślinę spożytkowano do hodowli. Więc jednym z, powiedzmy, z takich elementów jest wypas kóz, czy też po prostu zwierząt, które są w stanie zjadać tę roślinę. No ale jeśli to są obrzeża rowów melioracyjnych i wzdłuż ścieków wodnych, to mogą sobie Państwo wyobrazić, że to są jednak mimo wszystko takie miejsca, gdzie nie wchodzą takie zwierzęta gospodarcze, tak? Dlatego też w tych miejscach ta roślina po prostu znalazła sobie taką specjalną sferę do swego no, samoistnego odradzania się i właśnie rozmnażania. Dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo trudny temat.
1: Niemniej jednak no, bardzo groźna roślina, na którą należy uważać. No i teraz właśnie czerwiec to jest taki moment, kiedy ona zaczyna kwitnąć.
0: Tak, zaczyna kwitnąć, no i później wytwarza nasiona, tak? Czyli w sensie takiego podejścia teoretycznego do tej rośliny, przechodząc do praktyki, będzie to taki moment, kiedy po prostu w myśl tego programu należy tę roślinę usuwać z naturalnego środowiska. Aczkolwiek ze względu na rozwój tej rośliny, najbardziej chyba niebezpiecznym miesiącem będzie lipiec, ponieważ powierzchnia liści będzie największa. No i w związku z tym, że temperatury w lipcu i sierpniu będą powodowały, że jednak te związki olejków eterycznych w tej roślinie będą miały możliwość najszerszej absorpcji.
1: Jeżeli barszcz sosnowskiego zobaczymy na terenie miejskim lub gminnym, to wiadomo, że usunięcie zlecone jest odpowiednim służbom. A co, jeżeli ta roślina znajduje się na terenie prywatnym?
0: W zasadzie można powiedzieć, że od 2011 roku zostały wdrożone różnorodne przepisy, które mówią o tym, że jest to roślina inwazyjna i roślina, która jest zabroniona w jakikolwiek sposób do rozmnażania na jakimkolwiek terenie. Więc no, generalnie można powiedzieć, że nie powinna ona występować na terenie miejskich ogródków, czy też ogródków prywatnych, ponieważ jest generalnie zakaz rozprzestrzeniania tej rośliny. To jest jakby po pierwsze. Jeśli w naszym otoczeniu, gdzieś na naszym terenie zauważymy taką roślinę, no to najlepiej po prostu no, tę roślinę wykorzeniać w jak najkrótszym czasie i w takim momencie, kiedy ta roślina no, jeszcze się w naszym ogrodzie nie rozprzestrzeniła. Dlatego no, po prostu zachowajmy też taką bezpieczność. No, wydaje mi się, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, by ta roślina była na terenie takich prywatnych ogrodów.
1: Trudno pomylić barszcz sosnowskiego z innymi roślinami, ze względu na to, że jest bardzo duży, no i same te liście też są duże.
0: Aczkolwiek pani redaktor...
1: Ja myślę o takiej roślinie. Jest taka roślina, która jest trochę podobna. Arcydzięgiel.
0: Tak, arcydzięgiel jest nieco podobny, ale tak jak powiedziałam, one się różnią rozmiarami. Dlatego z arcydzięglem nie za bardzo można tę roślinę pomylić, bo rozmiary są naprawdę dużo, dużo mniejsze. Ale tutaj pani jeszcze, chciałam wejść jeszcze w słowo i powiedzieć o tym, że faktycznie był taki moment, kiedy tę roślinę sprowadzano do ogrodów botanicznych jako swego rodzaju taką roślinę pokazowo, tak? Ze względu na jej takie specyficzne rozmiary, olbrzymie kwiatostany, takie typu właśnie koper, baldach, takim. I co ciekawe, właśnie ta roślina była podziwiana ze względu na właśnie taką swoją specyficzną żywotność, wielkość,
1: ale nie szkodziła
0: urodę
1: innym roślinom wokół, które rosły?
0: Znaczy stosowano tą roślinę jako taką roślinę jednostkową, pokazową i wokół niej tak naprawdę nie powstawały inne rośliny. I to jest może taka ciekawostka, tak? Że w momencie, kiedy jeszcze nie znano, jak ta roślina jest inwazyjna i groźna dla naszego otoczenia, to była ona swego rodzaju taką pięknością w różnorodnych ogrodach botanicznych, ogrodach nawet prywatnych. Bo tu pani wspomniała, czy można taką roślinę znaleźć w ogrodzie. Tak, bywało dawniej tak, że ona stanowiła wyjątkowy okołas wśród hodowców różnorodnych, takich nazwała egzotycznych roślin, ponieważ pochodząca właśnie z Kaukazu, tak, czyli taka roślina, którą nawet hodowcy mogli się szczycić, nie wiedząc o tym, że może być ona groźna dla ich otoczenia.
1: Na tym będziemy kończyć. Dziękuję pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie z wyjątkowym jubileuszem. ZWIK ma już 30 lat. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Andrzejem Wołoszem, dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie.
3: To szmat czasu tak naprawdę. 30 lat. Co przez te lata udało się zdziałać w Mrągowie?
4: Myślę, że bardzo wiele rzeczy, aczkolwiek to, co żeśmy naprawdę zrobili, najbardziej widoczne jest dla tych, którzy patrzą z boku. Natomiast dla mnie, człowieka, który z dnia na dzień uczestniczył w tych wszystkich modernizacjach, tych inwestycjach, jest to może troszeczkę mniej zauważalne. Dla mnie jest to po prostu normalna praca i te osiągnięcia, jak rozmawiam z osobami z zewnątrz, mówię, o fajnie, tyle żeście zrobili, macie to, tamto i tak dalej. Ja do tego podchodzę troszeczkę inaczej. Na pewno mamy nowoczesny system oczyszczania ścieków. Pełen system dla miasta Mrągowo, bo Mrągowo jest skanalizowane w tej chwili w 99 i rzekłbym nawet 8%. To jest bardzo dużo jak na miasto tej wielkości, jak Mrągowo. Mamy i jakość ścieków odprowadzanych generalnie spełnia wszystkie normy, wymagania. Oczyszczamy ścieki w 98,9%. Ewenementem naszej oczyszczalni jest ścieków to, że pod wylot ścieków z naszej oczyszczalni wiosną przypływają ryby i robią sobie tam tarło, czyli jest to też jakby taki wizytówka tego, że te ścieki są dobrze podczyszczane. Udało nam się zmodernizować, czy też wybudować system odzyskiwania z osadów ściekowych, system produkcji kompostu z osadów ściekowych, czyli jest ta gospodarka odzysku w pełni, tak? Czyli odprowadzamy ścieki, oczyszczamy ścieki, odprowadzamy je do odbiornika, oczyszczone ścieki plus do tego osad, który pozostaje w procesie oczyszczania, też przetwarzamy i produkujemy z tego kompost, który może być wykorzystywany w rolnictwie, w ogrodnictwie, w systemach gdzie uprawowych, tak, do tworzenia trawników. Mamy pełen system poboru i uzdatniania wody. Mrągowska woda nie od dzisiaj cieszy się dobrą renomą. Sam tę wodę od lat piję i powiem szczerze, czuję się bardzo, bardzo dobrze. Więc jakby zapewniliśmy przez te lata to, że miasto jest pod względem i uzdatniania wody, i dostawy wody zabezpieczone i na dzień dzisiejszy nie ma jakby niebezpieczeństwa, że może nam tutaj czegoś w tym systemie zabraknąć. Oczywiście to nie znaczy, że możemy usiąść na laurach i nic nie robić. Nie? Wprost przeciwnie. Nowe przepisy, nowe normy, nowe dyrektywy unijne wymagają od nas jakby stałej też kontroli i stałego rozwijania się. Musimy wprowadzać nowe technologie, musimy modernizować obecne systemy, ale możemy to robić spokojnie, bez jakiegoś zbędnego pośpiechu. Ostatnio udało nam się pozyskać spory zastrzyk finansowy, bo dostaliśmy dofinansowanie do systemu bezpieczeństwa wody. Przeszło 10 milionów złotych dotacji, dofinansowania, plus do tego jeszcze pożyczka z Narodowego Funduszu, czyli łącznie inwestycja za ponad 14 milionów. Będziemy realizować ją w Mrągowie i to są inwestycje, które oprócz budowy nowego rurociągu tranzytowego w Mrągowie, też będą modernizacja stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych w mieście Mrągowo i dodatkowo też taki system, który monitoringu jakości wody, który powiedzmy w sytuacji, gdyby nastąpiło jakieś skażenie biologiczne, wówczas następuje alarm jakby taki i powoduje, że...
1: Od razu następuje działanie. 14 milionów złotych na nowe inwestycje w Mrągowie. Co one zakładają tak konkretnie?
4: Te 14 milionów to są tylko inwestycje na gospodarkę wodną. Jeśli chodzi o... To są założenia, są takie. Modernizacja stacji uzdatniania wody, trzeci etap. W tym właśnie biomonitoring. Przebudowa, modernizacja pewnych odcinków sieci wodociągowej, wyeliminowanie jeszcze niewielkich odcinków wykonanych z rur azbestowo-cementowych, budowa nowej sieci tranzytowej o średnicy 250 mm od stacji uzdatniania wody do ulicy Młynowej, wymiana rurociągów technologicznych przy ujęciu wody Sołtysko, budowa nowej studni głębinowej na ujęciu Sołtysko, remont, modernizacja zbiornika wieżowego w parku przy ulicy Brzozowej, no i remont, modernizacja zbiorników terenowych na stacji uzdatniania wody. Szereg inwestycji, dodatkowo jeszcze inwestycje polegające na wczesnym wykrywaniu awarii, detekcji sieci wodociągowej, także do roku 2029 musimy te pieniądze wydać, jest co robić. I będziemy tutaj naprawdę mocno, mocno musieli naciskać, żeby te pieniądze wszystkie wydatkować. Dodatkowo też wcześniej, w zeszłym roku, uzyskaliśmy pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości blisko 6 milionów złotych. To jest 1% pożyczka na 25 lat. I tutaj te pieniądze poszły na tak zwaną zieloną transformację miasta. Taki konkurs został ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego i w ramach tego modernizujemy przepompownię drugą co do wielkości w mieście, przepompownię ścieków przy ulicy Wojska Polskiego. Tam w tej chwili trwają już prace modernizacyjne. Będzie przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej, tych odcinków, które są najbardziej w tej chwili awaryjne, i przebudowa też budynków socjalnych na stacji uzdatniania wody, obiektów dla pracowników zakładu wodociągów, tych, którzy pracują na stacji uzdatniania wody i monterów wodociągowych i kanalizacyjnych.
1: 30 lat zakładu wodociągów i kanalizacji w Mrągowie. Pamięta pan, jak ten stan wodociągowo-kanalizacyjny wyglądał w 96 roku? Jak to było w Mrągowie?
4: Bardzo, bardzo skromnie. Co prawda była już oczyszczalnia ścieków wybudowali ją w 94 roku, końcówka 94 roku. Węgierska firma wybudowała oczyszczalnię ścieków, czy oczyszczalnię biologiczną, ona już funkcjonowała. Funkcjonowała też stacja uzdatniania wody. Natomiast jeśli chodzi o samo wyposażenie pracowników w jakiś sprzęt naprawczy, w urządzenia do czyszczenia kanalizacji, tego po prostu nie było. Nie mieliśmy praktycznie nic. Mieliśmy jednego starego żuka i w zasadzie ze sprzętu dwa rowery i to wszystko, i przyczepkę taką do czyszczenia kanalizacji. To, co w tej chwili mamy, to jest jakby efekt 30 lat pozyskiwania, szukania oszczędności, pozyskiwania środków i dokonywania zakupów.
1: Jakimi zasobami obecnie dysponuje zakład? To są już takie urządzenia nowoczesne?
4: No tak, jesteśmy dosyć dobrze usprzętowieni. Mamy sprzęt do czyszczenia kanalizacji, mamy sprzęt do monitoringu kanalizacji, mamy pojazdy z pełnym wyposażeniem do usuwania awarii. No i przede wszystkim wykwalifikowano kadrę techniczną, ludzi, którzy to wszystko obsługują i powiem szczerze, mamy bardzo solidnych, lojalnych i zdyscyplinowanych pracowników. To bardzo ważne, bo jak zaczynaliśmy, jak ja zaczynałem pracę w wodociągach, a zaczynałem ją jeszcze wcześniej. Różnie z tym bywało.
1: Mrągowo prawie w 100% jest skanalizowane, no ale wiadomo, prawie robi pewną różnicę. Jakie miejsca nie są skanalizowane?
4: To znaczy, to są w zasadzie punkty, to są pojedyncze adresy, które nie zostały przyłączone. Bądź dlatego, że mają zbiorniki jeszcze bezodpływowe i nie chcą się przyłączyć i sami opróżniają te zbiorniki bezodpływowe, bądź wymagana jest budowa lokalnych przepompowni ścieków i też wolą korzystać ze zbiorników bezodpływowych niżeli z systemów, niżeli zainwestować pieniądze i wybudować lokalną przepompownię ścieków. Generalnie sieć kanalizacyjna miasto jest pokryte w 100% siecią kanalizacyjną. Tu nie ma zabudowy, która gdzieś w odległości większej jak nie wiem 100-200 metrów nie posiada kanalizacji sanitarnej. Wszystkie nowe osiedla tą kanalizację w obrębie miasta Mrągowo, tą kanalizację sanitarną, możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej posiadają.
1: W mieście to wygląda bardzo dobrze, no ale niestety w innych miejscowościach na terenie naszego powiatu, no i w ogóle województwa warmińsko-mazurskiego, tak dobrze już nie jest.
4: To się zgadza, ale trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w zabudowie rozproszonej w gminie, czy też w innych gminach, w gminie Mrągowo, czy też w innych gminach inwestowanie w budowę kanalizacji jest, wymaga większych środków, większych nakładów i no niestety nie zawsze się to w 100% opłaca, więc no czasami trzeba wybrać tę lepszą opcję, czyli systemy indywidualne. Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie indywidualne. To są drogie inwestycje i tutaj no, gminy muszą korzystać ze środków unijnych, a z tym czasami bywa problem.
1: Mamy na szyjach pewne smycze, na których jest napisane: w Mrągowie pij wodę z kranu. Pan też o tym wspomniał, że pije pan wodę z kranu. Śmiało możemy to robić? Śmiało możemy pić wodę kranową?
4: Naturalnie, że tak. Generalnie całe miasto zasilane jest z jednego ujęcia wody i w każdym miejscu, w punkcie miasta woda ma generalnie taką samą jakość. Jest to woda bardzo dobrej jakości, woda jest monitorowana, nie stosujemy do uzdatniania tej wody żadnej chemii, żadnych procesów chemicznych, to jest napowietrzanie i filtracja. Generalnie usuwamy tylko żelazo i mangan. Pozostałe pierwiastki pozostają, więc jest woda też bogata w pierwiastki pochodzące ze źródeł głębinowych, więc na dzień dzisiejszy polecamy, można ją pić spokojnie i bezpiecznie.
1: I bezpiecznie. Czy to zawsze tak wyglądało, że do wody nie były dodawane te środki chemiczne? I jak to wcześniej wyglądało?
4: Do samego procesu uzdatniania nie dodawano praktycznie środków chemicznych, natomiast często bywało tak, że woda mogła zawierać kiedyś jeszcze, ale to za czasów funkcjonowania spółki, chyba że dwukrotnie tylko użyliśmy potlorynu sodu do dezynfekcji wody i to też miejscowo. Natomiast no, pamiętam czasy, kiedy ta woda była była niestety, ale różnej jakości, tak? Tylko starsi ludzie z drogowa na pewno pamiętają sytuację, kiedy ktoś zapomniał zakręcić kran i lekko ciurkiem leciała woda i wanna na przykład rano była cała brązowa, tak? W tej chwili już takiej sytuacji nie powinno być, nie ma. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy po awarii na przykład, bo nawet jeżeli pozostaje bardzo niewielka ilość zanieczyszczeń w rurociągach, to one się osadzają na rurze i w sytuacji, kiedy w wyniku awarii zamykamy dopływ wody, a potem puszczamy tę wodę z powrotem, zdarza się tak, że ona zrywa te osady i wtedy przez jakiś czas, może niedługi czas, polecieć woda zanieczyszczona, ale tego raczej się nie da uniknąć, pomimo nawet tego, że po każdej takiej awarii płuczemy sieć. Jeżeli tak bywa, staramy się ostrzegać też mieszkańców, że może taka sytuacja zajść, ale to zdarza się też sporadycznie.
1: O sytuacji wodno-kanalizacyjnej w Mrągowie opowiadał Andrzej Wołosz, dyrektor ZWIK-u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Przed nami rekolekcje Zbuduj mi dom. Te rekolekcje odbędą się w parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie w programie Konferencje i nie tylko. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam naszych słuchaczy i witam też naszych gości, bo w studiu Meloradia są dziś Marcin Madej, ksiądz z parafii Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie, a także Katarzyna Jaworska i Martyna Nicewicz ze wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
7: Szczęść Boże.
1: Zbuduj mi dom. Co to hasło oznacza? Może takie pytanie na początek.
5: Myślę, że każdy może to zdanie tak naprawdę rozpatrywać inaczej. Jest to bardzo głębokie zdanie, które zostało przemodlone przez naszą wspólnotę i całe te rekolekcje tak naprawdę zostały jakby przekazane, zlecone naszej wspólnocie, aby to poprowadzić pod takim hasłem właśnie. Może to być dom nasz rodzinny, taki z murów, z cegieł. Może to być dom jako rodzina. Może to być dom naszego serca, czyli to, gdzie my mieszkamy na co dzień, jako my, jako osoba, mieszkamy sami w sobie i żebyśmy się też w sobie dobrze czuli. Może chodzić o świątynię. Tak naprawdę każdy może zobaczyć w tym to, co dotyczy jego. I co jest takie ciekawe dla mnie, to, że my mamy swój pomysł na budowanie domu, czy chodzi o nasze życie, o nas, o nasz rozwój, o budowę naprawdę takiego domu, rodziny, ale często posiłkujemy się przy faktycznie takiej realnej budowie specjalistami, bo nie jesteśmy w stanie sami wszystkiego przewidzieć i nie wiemy, co jest mądrym rozwiązaniem, a co powinno wyglądać inaczej. I te rekolekcje są takim momentem, kiedy możemy troszeczkę oddać to kierownictwo w budowie Panu Bogu i pozwolić Jemu działać w naszym życiu, bo nam się może wydawać, że wiemy lepiej i że to, co nam On chce zaproponować, nam się nie podoba, ale to Bóg i On wie lepiej po prostu, jak to nasze życie powinno wyglądać, żebyśmy my byli najszczęśliwsi, bo On ma na nas plan od samego początku, od naszego stworzenia, wie, jakie są nasze talenty, jakie, do czego jesteśmy powołani. I to jest szansa na to, aby pozwolić Mu być kierownikiem naszej budowy, naszego życia, aby wyglądała jak najpiękniej. Może nam się wydawać, że to, co mamy, jest dobrze i nie będzie lepiej, bo już mamy wszystko. Jest rodzina, dzieci, praca taką, jaką chcieliśmy, dobre zarobki. No, w sumie już powinniśmy być szczęśliwi. Nie jesteśmy. Dlaczego? No, ale lepiej nie będzie. No to dobra, no to przeżyjmy jakoś to życie. A On pokazuje nam, że możemy mieszkać w pałacu wysadzonym brylantami tak naprawdę. I tak może nasze życie wyglądać, nasza codzienność, każdy poranek, tryskać radością. Ale my jakby dopóki tego nie spróbujemy, to nie jesteśmy sobie w stanie tego sami wyobrazić nawet. I nie mamy pojęcia, że mamy na to fundusze, żeby taki dom sobie wybudować w sobie, w sercu. Potrzebujemy kogoś, kto nam w tym pomoże. I właśnie to jest taka okazja, te rekolekcje do tego.
1: A skąd te rekolekcje? Jak to się stało, że one tutaj się odbędą? Czy co roku w czerwcu się takie rekolekcje odbywają? Bo powiedziałaś, że zostały zlecone. Jak to wygląda?
5: Zlecone, ja mówię tak odgórnie, przez Ducha Świętego. To zostało wymodlone. W zeszłym roku były prowadzone rekolekcje dla małżeństw. Ojciec Adam Szóstak był w naszej parafii i też uczestniczyłam osobiście w tych rekolekcjach i tak mogę się zwierzyć, że uratowały moje małżeństwo. To, co usłyszeliśmy tam z mężem na tych rekolekcjach, dotknęło nas bardzo, otworzyło nam oczy i teraz jest dużo lepiej niż było, więc wierzę w to, chociaż nie wiem, o czym będą do końca te rekolekcje. Przyjeżdża do nas wspólnota Mocni w Duchu z Łodzi. Ja osobiście nie byłam u nich na żadnej konferencji, więc tak naprawdę nie wiem, ale jestem przekonana o tym, że te rekolekcje mają się odbyć i że będą bardzo cenne dla nas. I że warto pójść, warto dać szansę, aby Bóg działał.
6: A łatwo było twojego małżonka namówić na takie rekolekcje? No to chyba nie jest takie łatwe, żeby pójść, odważyć się. Nie wiem, jak one wyglądały, czy wy o sobie opowiadaliście, czy słuchaliście, czy braliście garściami z tego, co tam usłyszeliście, jak to wyglądało?
5: To nie było łatwe, ponieważ mieliśmy trudny czas. Między sobą, między nami było wtedy bardzo chłodno. Byliśmy daleko od siebie. Ale chyba gdzieś obydwoje czuliśmy, że chcemy zrobić wszystko, co możemy, trochę tak po złości temu drugiemu, żebyś mi potem nie powiedział, że ja nie próbowałam, zrobiłam wszystko, co mogłam. I on myślę, że myślał podobnie. No dobra, żeby się nie czepiała, to pójdę. Żeby potem nie mogła mi zarzucić, że ona zrobiła wszystko, a ja nic. Więc trochę tak na przekór chyba poszliśmy, aby... No... A tak naprawdę okazało się, że bardzo dużo łask otrzymaliśmy podczas tych rekolekcji, które owocowały z dnia na dzień. To nie było tak, że wyszliśmy z rekolekcji innymi ludźmi i już od razu świat był piękny. Nie, to było ziarno zasiane. I kiedy ziarno wrzucamy do ziemi, nie widać go. Nie wiadomo, co z tego wyrośnie. I może nam się wydawać, że i nic. Wyszliśmy i nic. Ale to ziarno w ziemi jest. Przyjdzie deszcz, ono zacznie kiełkować, a potem wydawać owoce. I tak było z tymi rekolekcjami, dlatego wierzę, że z tymi będzie tak samo.
6: To trzeba było bardzo podlewać to ziarno.
5: Nawet nie, wystarczył ten deszcz naturalny, który z nieba leciał.
6: No dobrze, a jak te najbliższe rekolekcje będą wyglądały?
7: Te najbliższe rekolekcje będą składały się z konferencji. Będzie także uwielbienie, dlatego że ta wspólnota, która przyjeżdża do nas, to jest wspólnota prowadząca również rekolekcje muzyczne. Ja jak myślę właśnie o Mocnych w Duchu, to od razu mi się uśmiecha buzia, bo to są osoby, które w bardzo radosny sposób przedstawiają obecność Bożą i napełniają życiem drugiego człowieka, przekazują tą obecność Bożą swoim życiem w taki sposób, że naprawdę zupełnie inaczej podchodzimy w ogóle do wiary nawet. Będą konferencje, będzie uwielbienie. Będzie także modlitwa o odrodzenie w Duchu Świętym i modlitwa uzdrowienia. Całe rekolekcje zakończą się Eucharystią. Będą także przerwy. W czasie tych przerw będziemy budować relacje z drugim człowiekiem, tym, który przyjdzie, ale także z osobami, które też przyprowadzimy.
6: Pięknie. I teraz pytanie do księdza. Czy trzeba być częścią wspólnoty, żeby wziąć udział w takich rekolekcjach?
8: Oczywiście, że nie. Wszyscy jesteśmy jednym kościołem, czyli tą wspólnotą, która jest fundamentem, którą powołał do istnienia Pan Jezus. I Pan Jezus zaprasza każdego z nas, nie tylko wybranych, czy członków wspólnoty z Odnowy w Duchu Świętym, czy z jakiejś innej nawet wspólnoty, która się formuje, tylko wszyscy jesteśmy zaproszeni, każdy z nas. Pan Bóg dla każdego z nas ma prezenty, ma wielkie dary, ma łaski, które chce na nas zlewać. Obficie.
6: Mhm. Dlaczego warto przyjść i wziąć udział w takich rekolekcjach, które będą się odbywały już niedługo w Mrągowie?
8: Ja myślę, że tak ogólnie i szczegółowo to jest trudno powiedzieć, bo Pan Bóg dla każdego ma jakiś tam swój plan. który jest planem konkretnym. Myślę, że można by dać taki przykład, którym jest Mojżesz. No to jego całe życie, które było, można powiedzieć, takimi rekolekcjami. Początek życia Mojżesza było bardzo ciężkie, trudne. Było tam dużo cierpienia, bólu, łez, ran. Takie doświadczenie odrzucenia przede wszystkim na początku przez swoich rodziców dwukrotnie, czy wtedy, kiedy go puszczali do Nilu w tym koszyku. Oczywiście oni go chcieli uratować, ale on nie był tego świadomy. Później, kiedy go odprowadzali na dwór Faraona, do obcych ludzi, on też tego nie wiedział, że to dlatego, żeby go ratować. Był nieświadomy. On doświadczał odrzucenia. Następnie przebywanie w tym towarzystwie pogan na tym dworze Faraona też pewnie się uwikłał tam w różne ciężkie grzechy, które też go bardzo raniły i jeszcze bardziej gdzieś tam odsuwały. Następnie jednym z takich grzechów to było nawet zabójstwo przecież jednego z egipskich żołnierzy, ucieczka na pustynię, i tam według mnie, to kiedy on przebywał na pustyni, to był dla niego początek, przygotowanie do tych głównych rekolekcji, kiedy on uczył się Pana Boga, kiedy uczył się wdzięczności, nawet od swojego teścia, który był poganinem. I co było owocem tych rekolekcji, zakończeniem, można powiedzieć? Pan Bóg się mu objawił w tym krzewie ognistym. Wszyscy na pewno znamy tą scenę. I to był moment, kiedy Pan Bóg mu się objawił prawdziwy, taki jaki jest, oczyszczając w tym momencie też jego serce z jego ran, z całej tej historii, i powołując go do nowego życia. Powołał go do innego życia. Powiedział: ty teraz pójdziesz i wyprowadzisz naród, który jest moim narodem, który ja wybrałem, dając mu jednocześnie i zdolności, i talenty do tego. Później, jak widzimy też, że po tym spotkaniu z Panem Bogiem, to on zaczyna widzieć Pana Boga nie tylko w tym momencie, gdzie Pan Bóg mu się objawia w tym ogniu, w tym krzaku gorejącym, ale zaczyna widzieć Pana Boga w swojej codzienności. Ten Pan Bóg staje się jego siłą, jego mocą. On zaczyna Panu Bogu ufać. I nie mówię też tylko o tych znakach takich większych, oczywistych, jak przejście przez Morze Czerwone, jak wyprowadzenie Izraelitów z Egiptu, te plagi egipskie, ale Mojżesz na pewno też dostrzegał Pana Boga w takiej zwykłej codzienności. I z kolei tutaj, kiedy się uczył tego Pana Boga, to znowu to się zakończyło wielkim spotkaniem na górze Synaj, gdzie otrzymał 10 przykazań i tam z kolei otrzymał też nowe powołanie, nie tylko dla siebie, ale i dla całego ludu. I widzimy na przykładzie Mojżesza, jakie rzeczy Pan Bóg robi z człowiekiem. I właśnie w takich momentach, kiedy na naszej drodze pojawiają się jakieś trudności, jakieś problemy, z którymi nie potrafimy sobie poradzić, to warto przyjść do Pana Boga i oddać się Mu. Bo to nie jest tak, że jak ten Mojżesz przeżywał to wszystko, czy spotkania z Panem Bogiem, czy te różne takie spotkanie na przykład w tym krzewie gorejącym, czy na górze Synaj, to, że Pan Bóg go do tego zmusił. On musiał powiedzieć: tak, Panie Boże, jak chcę. Czyli odpowiedział tak na zaproszenie Pana Boga. Więc jeżeli chcemy doświadczyć podobnych cudów, wielkich cudów obecności Pana Boga w naszym życiu, to skorzystajmy z tego. Rekolekcje to jest czas święty, gdzie Pan Bóg działa w szczególny sposób. I nieważne, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy niewierzącymi, czy wątpiącymi, poszukującymi, Pan Bóg będzie działał w każdym sercu.
1: Na to spotkanie trzeba się wcześniej zapisać. W jaki sposób można to zrobić?
7: Zapisy na rekolekcję można zrobić przez formularz, który znajduje się na stronie parafii Matki Boskiej Saletyńskiej w Mrągowie.
6: A te rekolekcje odbędą się 20 czerwca o godzinie...
7: 10. O godzinie 10. Zapraszamy troszkę szybciej, dlatego że od 9 już będzie można się zarejestrować.
6: To wszystko w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie. Zakończenie całego wydarzenia przewidziane jest około godziny 19. Wstęp na to wydarzenie jest oczywiście bezpłatny, ale przypominam, że obowiązują wcześniejsze zapisy przez formularz zgłoszeniowy. Cały program spotkania oraz wszystkie niezbędne informacje znajdują się na facebookowym fanpage'u parafii pod wezwaniem Matki Bożej Saletyńskiej w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
6: Rekordowy rok w gminie Sorkwity pod względem inwestycji drogowych. Wartość wszystkich remontów i przebudów to ponad 12 milionów złotych. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Mariolą Plichtą, wójt gminy Sorkwity. Będziemy rozmawiać na temat bieżących inwestycji realizowanych w gminie. Będzie także o tym, co gmina ma w planie. Gmina Sorkwity realizuje wiele zadań, wiele też zadań zostanie zrealizowanych już wkrótce. Wszystko zmierza ku temu, żeby mieszkańcy mogli czuć się bezpiecznie, ale też i komfortowo w swoich miejscowościach. Ważne inwestycje dla mieszkańców to właśnie te inwestycje drogowe. Chodzi o to, żeby móc dojechać do pracy, do szkoły, ale też, żeby te drogi były bezpieczne. Jakie inwestycje drogowe obecnie są realizowane w gminie Sorkwity?
9: Faktycznie rok 2026 jest dla gminy Sorkwity bardzo dobrym rokiem i możemy go nazwać rokiem inwestycji drogowych. Największe wsparcie na początku roku gmina Sorkwity otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu nowe nawierzchnie powstaną w trzech miejscowościach. W miejscowości Bałowo wartość zadania to jest 1 267 000 zł. W miejscowości Borowe wartość tego zadania to jest ponad 2 miliony złotych, a także droga powiatowa łącząca Warpuny z Burszewem. Jest to bardzo duża inwestycja na łączną kwotę 4 835 000 zł. Bardzo dobrą wiadomością dla mieszkańców Rybna jest pozyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Gmina otrzymała 614 000 zł na przebudowę dwóch dróg właśnie w tej miejscowości. Są to bardzo ważne ulice, które od wielu lat wymagały remontu i na które mieszkańcy czekali od dawna. Kolejnym zadaniem, który realizujemy, to jest remont drogi gminnej w kolonii Gizewo. Wartość inwestycji wynosi ponad 318 tysięcy złotych, z czego 150 tysięcy stanowiło dofinansowanie z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego. Trwają także przygotowania do przebudowy drogi Zyndaki Warpuny. Jest to bardzo krótki odcinek, on ma niespełna 500 metrów, ale bardzo ważny. W tej chwili tam jest dziura na dziurze. To zadanie realizujemy wspólnie z powiatem mrągowskim. Finansowanie 50/50, wartość całej inwestycji 2 miliony złotych. Nasz samorząd aktywnie wspiera także modernizację innych dróg powiatowych znajdujących się na terenie naszej gminy. W tym celu na ostatniej sesji radni gminy Sorkwity podjęli decyzję, by przekazać powiatowi mrągowskiego 1 200 000 zł na wykonanie nowych nakładek asfaltowych w trzech miejscowościach na terenie naszej gminy. Jest to miejscowość Szymanowo, miejscowość Rozogi, a także droga od Sorkwit do Starego Gielądu.
6: Jeszcze tylko dopytam, co to oznacza nowe nakładki asfaltowe?
9: Wygląda to w ten sposób, że nie jest potrzebna kompleksowa dokumentacja. Robimy to w formie remontu. Czyli zostanie wylany nowy asfalt i będzie to traktowane jako remont istniejącej nawierzchni, bez dokumentacji. Nie zapomnieliśmy również o tych mniejszych miejscowościach i takich potrzebnych inwestycjach lokalnych. Zaplanowaliśmy w budżecie gminy modernizację i przebudowę ciągu pieszego w miejscowości Pustniki o wartości 280 tysięcy złotych. W tej chwili teren budowy już został przekazany dla wykonawcy. Wykonawca ma czas do końca sierpnia na wykonanie tej inwestycji. Jeszcze w tym roku chcemy wyremontować, tak naprawdę już jest w trakcie remontu, droga w Jędrychowie za kwotę 80 tysięcy złotych. Choć są to zadania mniejsze, mają ogromne znaczenie dla codziennego funkcjonowania mieszkańców i poprawy lokalnej infrastruktury. Ale rozwój gminy to nie tylko inwestycje drogowe.
1: Za chwilkę powiemy o tych inwestycjach pozostałych. Jak to jest z drogami w gminie Sorkwity? Dużo jest dróg, które wymagają interwencji?
9: Bardzo dużo. Sporo mieszkańców nie zdaje sobie sprawy z tego, że dużo dróg, tych głównych ciągów komunikacyjnych, które przebiegają przez teren gminy, nie należą, te drogi nie należą po prostu do nas, tak? Są to drogi powiatowe. Natomiast gmina Sorkwity posiada prawie 400 km dróg gminnych. Te drogi w większości są to drogi szutrowe, choć jak wspomniałam przed chwilą, robimy wszystko, pozyskujemy środki zewnętrzne, by te drogi szutrowe zamieniać na asfaltowe. Potrzeby są olbrzymie. Muszę tutaj wspomnieć, że zima była dosyć mocna i te drogi bardzo zniszczyły, w szczególności drogi powiatowe, które w tej chwili, a mamy już czerwiec, są w opłakanym stanie.
1: Mieszkańcy sami zgłaszają potrzeby, zgłaszają do gminy to, że w jakiejś miejscowości potrzeba tego remontu?
9: Oczywiście, że tak. Mieszkańcy na bieżąco zgłaszają nam wszystkie swoje potrzeby. Przede wszystkim informują nas o tych drogach, które są w najgorszym stanie, które wymagają natychmiastowej naprawy. Natomiast każdego miesiąca zbierają się radni gminy Sorkwity. Spotykamy się z prezesem Zakładu Gospodarki Komunalnej, który przedstawia radnym, jak wygląda sytuacja naszych dróg na terenie gminy.
1: To tyle o drogach. Drogi to bardzo ważny temat, bardzo ważna kwestia i to, co interesuje mieszkańców, ale nie tylko drogami gmina stoi, więc są też inne inwestycje, które realizuje gmina Sorkwity.
9: Oczywiście tych inwestycji jest bardzo dużo. Załącznik inwestycyjny do tegorocznego budżetu liczy 54 pozycje i oprócz tych priorytetowych zadań drogowych, gmina Sorkwity w tym roku pozyskała dofinansowanie 300 tysięcy złotych z Urzędu Wojewódzkiego na stworzenie takiego aktywnego, dziennego opiekuna dla dzieci do lat 3. W tej chwili wyłoniliśmy wykonawcę. Remontowany jest obiekt mieszczący się w budynku Ośrodka Zdrowia w Warpunach i właśnie tam od nowego roku, od roku 2027 planujemy otworzenie takiego dziennego opiekuna dzieci do lat 3 z dofinansowaniem.
1: To jest żłobek czy dzienny opiekun to coś innego?
9: Można tak powiedzieć, że to taki mini żłobek. Dzienny opiekun jest to program realizowany przez Urząd Wojewódzki i różni się tym od żłobka, że tu, gdzie jest dzienny opiekun, tych dzieci nie może być więcej jak 5. Więc znacznie mniejszy. Oprócz tego żłobka, to w tym roku możemy się pochwalić, że otrzymaliśmy 552 tysiące złotych dofinansowania na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej i ochrony ludności. W ramach tego projektu powstanie magazyn kryzysowy w Warpunach, który służył będzie głównie strażakom ochotnikom. Cała inwestycja została podzielona na dwa etapy. W tym roku planujemy postawić budynek całkowicie wykończony na zewnątrz, a w środku stan surowy zamknięty. W roku 2027 planujemy wykończyć ten budynek w środku.
1: Ten budynek będzie postawiony od podstaw, nie że remont jakiegoś innego.
9: Nie. Jest to projekt, który wykonujemy od podstaw. Opracowaliśmy dokumentację projektową. W tej chwili ogłosiliśmy przetarg. Czekamy na wyłonienie wykonawcy. No i przez 2 lata będziemy ten projekt realizować. Jest to dosyć duża inwestycja, bo wartość tego przedsięwzięcia wynosi prawie 4 miliony złotych. W ramach programu OLIOC zostały zakupione także namioty pneumatyczne, nagrzewnice olejowe. Inwestycja ta zwiększa gotowość gminy do reagowania w sytuacjach kryzysowych i poprawia oczywiście bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Ważnym przedsięwzięciem jest także realizacja programu likwidacji barszczu sosnowskiego. Niestety w powiecie mrągowskim na terenie gminy Sorkwity najwięcej mamy tej rośliny. Na ten cel pozyskaliśmy 20 tysięcy złotych dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki temu możliwe będzie skuteczniejsze zwalczanie tej niebezpiecznej, inwazyjnej rośliny i ochrona lokalnego środowiska. Dużą rolę w rozwoju lokalnych społeczności odgrywa także Fundusz Sołecki. W roku budżetowym 2026 Rada Gminy Sorkwity podjęła decyzję i przeznaczyła na ten cel blisko 600 tysięcy złotych. Powody do zadowolenia mają także mieszkańcy Jędrychowa. Sołectwo otrzymało w tym roku grant w ramach programu Odnowa Wsi, który pozwoli na realizację kolejnych działań służących integracji mieszkańców oraz rozwojowi lokalnej infrastruktury.
6: Jakie to działania, wiadomo już?
9: Z tego, co mi wiadomo, bo pani sołtys często tutaj nas odwiedza, sołectwo zaplanowało budowę takiego pieca, gdzie będzie wypiekany chleb, wędzarni, gdzie będą wędzone lokalne ryby, a także grill, gdzie lokalni mieszkańcy będą mogli razem biesiadować. Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych potwierdzają również dwa granty przyznane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie w zeszłym tygodniu otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Gizewie, a także Koło Gospodyń Wiejskich w Burszewie. Środki te zostaną przeznaczone na rozwój działalności tych organizacji, zakup namiotów, stołów, krzeseł, a także na organizację gminnych obchodów Dnia Strażaka, które odbędą się 13 czerwca w Gizewie. Serdecznie wszystkich Państwa zapraszam.
6: To inwestycje, które już się rozpoczęły albo wkrótce się rozpoczną, które są realizowane obecnie. Co jeszcze w planach ma gmina?
9: Oczywiście nie zwalniamy tempa. Przygotowujemy kolejne przedsięwzięcia, które mogą zostać zrealizowane jeszcze w tym roku, oczywiście po uzyskaniu dofinansowania. Wśród najważniejszych planowanych inwestycji znajduje się budowa nowoczesnego boiska wielofunkcyjnego w Warpunach, które stworzy mieszkańcom, ale przede wszystkim dzieciom i młodzieży lepsze warunki do uprawiania sportu i aktywnego spędzania czasu. Planujemy również budowę toru typu pump track w Sorkwitach. To coraz bardziej popularna forma infrastruktury rekreacyjno-sportowej, przeznaczona przede wszystkim dla rowerzystów, hulajnóg, rolek i deskorolek. Inwestycja ma wzbogacić naszą lokalną ofertę rekreacyjną. Liczymy na pozytywne rozstrzygnięcia obu konkursów i pozyskanie kolejnych środków zewnętrznych, które pozwolą na realizację tych zadań.
6: Tutaj wnioski zostały złożone.
9: Tak, wnioski zostały już złożone. Tak naprawdę na rozstrzygnięcie boiska pump track czekamy już od ubiegłego roku. Natomiast jesteśmy dobrej myśli, że w tym roku uda się tą inwestycję zrealizować. Natomiast wniosek do Ministerstwa Sportu złożyliśmy w marcu tego roku. Rozstrzygnięcie ma nastąpić najprawdopodobniej w przeciągu miesiąca. Oprócz inwestycji drogowych i tych infrastrukturę sportową. Zaplanowaliśmy także w budżecie na rok 2026 opracowanie dokumentacji na modernizację stacji uzdatniania wody w Kozłowie. Jest to bardzo ważna inwestycja. Jesteśmy na ukończeniu tej dokumentacji i jeżeli tylko pojawią się środki zewnętrzne, to będziemy składać wniosek o dofinansowanie. Bardzo ważnym tematem są także przydomowe oczyszczalnie ścieków. Do tego projektu gmina Sorkwity przygotowywała się już od zeszłego roku. Mamy w tej chwili opracowaną kompletną dokumentację techniczną na utworzenie 20 przydomowych oczyszczalni ścieków. Czekamy, aż pojawi się nabór w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Jeżeli otrzymamy takie dofinansowanie, to również w tym roku chcielibyśmy to zrealizować.
6: Czyli to wszystko, co w tym roku jest realizowane i być może będzie.
9: Tak, tak. Tych pozycji jest znacznie więcej w budżecie, ale to już są drobniejsze rzeczy. Drobne, ale również cieszą mieszkańców, ponieważ mieszkańcy na większość tych inwestycji czekali wiele lat.
3: o inwestycjach drogowych i nie tylko, realizowanych i planowanych w gminie, opowiadała Mariola Plichta, wójt gminy Sorkwity.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na

0: zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
1: Skoda.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
5: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. Rozpoczynamy nasz cotygodniowy przegląd piłkarski. Na początek B-klasa, 6 czerwca w sobotę Start Kozłowo rozegrał spotkanie z MKS-em Rudziana Nida i to spotkanie zakończyło się remisem.
6: Spotkanie pomiędzy MKS Rudziana Nida a Startem Kozłowo zakończyło się sprawiedliwym remisem 1-1. Oba zespoły stworzyły ciekawe widowisko, pełne walki i zaangażowania. Jako pierwsi bramkę strzelili zawodnicy Startu. Bramka padła w 27 minucie. Gospodarze doprowadzili do wyrównania dopiero w 34. I taki wynik pozostał do przerwy i do końca spotkania. Start po zdobyciu punktu ponownie awansował na 9 miejsce. Ma obecnie 17 punktów na swoim koncie. Ostatnie spotkanie sezonu 2025-2026 Start rozegra u siebie 14 czerwca o godzinie 16, a przeciwnikiem będzie Start Kruklanki.
5: Teraz A-klasa, też 6 czerwca w sobotę Salent Boże rozegrał spotkanie na wyjeździe z drużyną Perkun Orżyny. No i to spotkanie zakończyło się wygraną Salentu.
6: Udany początek spotkania i dość szybkie prowadzenie Salentu po bramce zdobytej w 17 minucie przez Bartłomieja Nicewicza. W 38 minucie sędzia dyktuje rzut karny dla Salentu, a szansę wykorzystuje Szymon Chorążewicz i zamienia to na bramkę. Mamy 2-0 dla Salentu. Do przerwy wynik nie uległ już zmianie. Perkun zdołał zdobyć bramkę honorową w 93 minucie, a Salent w walce o utrzymanie dopisuje sobie ważne 3 punkty. W tabeli Salent awansował na 10 miejsce i ma na koncie zdobytych 23 punkty. Ostatnie spotkanie tego sezonu Salent rozegra u siebie 14 czerwca o godzinie 16 z MKS Korsze.
5: I zajrzyjmy, co się dzieje w A-klasie. 7 czerwca w niedzielę Żagiel Piecki zagrał z Pogonią Ryn na wyjeździe, no i to spotkanie wygrał.
6: Ważna wygrana Żagla. Piłkarze ryńskiej Pogoni jeszcze do 87 minuty prowadzili z Żaglem Piecki 1-0, a w doliczonym czasie gry stracili kolejną bramkę i zakończyli bez punktów wygrane spotkanie, jak zakładało ten przebieg cały czas. Brak skuteczności w sytuacjach, kiedy mogli gospodarze podwyższyć prowadzenie, doprowadziło w rezultacie do przegranej. Niezawodny w tym spotkaniu Adrian Berg zdobył bramki w 87 i w 91 minucie spotkania dla Żagla. Żagle obecnie zajmuje drugie miejsce w tabeli, ma na swoim koncie 44 punkty i jest bliski grania w branżach o ligę okręgową. Zostało im też spotkanie ostatnie tego sezonu i Żagiel rozegra je w Pieckach. Mecz odbędzie się 14 czerwca o godzinie 16 z obecnym zespołem Ligi Okręgowej, a liderem A-klasy Orłem Czerwonka.
5: Teraz Liga Okręgowa. Również 6 maja Kłobuk Mikołajki rozegrał spotkanie na wyjeździe z Kresowią, Górowo i Ławeckie. No i niestety Kłobuk bez punktów.
6: Drużyna z Mikołajek pomimo przegranej zdołała mimo tego zdobyć w całym spotkaniu 4 bramki. W poprzednich spotkaniach tych bramek w ogóle nie było. W 18 minucie po golu z karnego Kresowia obejmuje prowadzenie. Niespodziewanie 12 minut później bramkę wyrównującą strzela Witold Łuński i mamy 1-1. Pod koniec pierwszej połowy, 42 minucie, zawodnik Kresowi tym razem wykorzystuje rzut karny i bez problemu wyprowadza swój zespół na prowadzenie. 2-1 do przerwy. W drugiej połowie to dominacja Kresowi, która podwyższa wynik spotkania strzelając bramki w 50, 55 i 61 minucie. W 67 minucie znowu bramkę zdobywa tym razem Kłobuk, a na listę strzelców wpisuje się tym razem

0: razem Jacek Sparzak. Ten sam zawodnik 3 minuty później strzela kolejną bramkę, wynik spotkania 5-3 dla gospodarzy. W kolejnej odsłonie meczu w 75 i 78 minucie Kresowia dokłada jeszcze dwie bramki i w 88 minucie ostatnią bramkę w tym spotkaniu strzela ponownie Kresowia. Mecz kończy się wynikiem 8-4. Kłobuk zajmuje 16 miejsce w tabeli z dorobkiem 9 punktów. Ostatnie swoje spotkanie sezonu 2025-2026 Kłobuk rozegra u siebie 13 czerwca o godzinie 17, a przeciwnikiem będzie Węgoria Węgorzewo.
1: Nie mamy niestety dobrych wieści dla kibiców Mrągowi, bo Mrągowia przegrała u siebie z Concordią Elbląg w miniony weekend.
0: Od początku spotkania przewagę na boisku mieli goście, jednak przez długi czas niewiele z niej wynikało. Pierwszą groźną akcję przeprowadzili dopiero w 32 minucie po dośrodkowaniu piłki w pole karne. Do futbolówki doszedł najskuteczniejszy napastnik Concordii, ale jego strzał głową zatrzymał się na bocznej siatce. Niestety 3 minuty później ten sam zawodnik dostał ponownie piłkę i tym razem potężnym uderzeniem 16 metrów pokonał Michała Bejnarowicza. Minutę przed przerwą Concordia podwyższyła prowadzenie. Po dośrodkowaniu z rzutu rożnego ponownie najlepiej zachował się w polu karnym napastnik gości i strzałem głową znowu skierował piłkę do siatki. Druga połowa rozpoczęła się dla Mrągowian w najgorszym możliwy sposób. Concordia przeprowadziła akcję lewą stroną boiska. Zawodnik gości wpadł w pole karne i zagrał do napastnika, który bez problemów zdobył trzecią bramkę dla swojej drużyny. Mrągowia żółto-czarni starali się odpowiedzieć po mocnym strzale Filipa Nilipińskiego. Skutecznie tym razem interweniował bramkarz gości. W 52 minucie piłkarze Concordii wybili piłkę z linii bramkowej po strzale głową Dawida Moszczyńskiego. W odpowiedzi Elblążanie przeprowadzili akcję prawą stroną boiska. Ponownie piłka w pole karne zagrana dostała do strzelca poprzednich dwóch bramek, jednak tym razem napastnik gości uderzył obok słupka. W kolejnych minutach swoich szans szukali Filip Nipiński i Dawid Moszczyński, lecz w obu przypadkach piłka minęła bramkę Concordii. Wynik spotkania ustaliła w doliczonym czasie gry Concordia po skutecznej wykończonej zespołowej akcji. Dalej zajmujemy 14 miejsce w tabeli, mamy na koncie tylko 20 punktów. W ostatniej kolejce tego sezonu czwartej ligi rozegramy swój mecz 13 czerwca o godzinie 17. Jedziemy grać z DKS Dobre Miasto.
1: Czarny scenariusz, jeżeli chodzi o Mrągowie, widmo klasy okręgowej, ale dopóki piłka w grze jest jeszcze szansa, jest nadzieja, no i potrzeba być może trochę szczęścia. Żeby Mrągowia przeszła do baraży, musi wygrać najbliższy mecz. Drwęca Nowe Miasto Lubawskie musiałaby przegrać, a rezerwy Olimpii Elbląg nie mogłyby wygrać i wtedy te szanse są na baraże.
0: Co o wynik Drwęcy ze Stomilem, tutaj się nie martwię, raczej bezapelacyjnie tutaj Stomil ten mecz wygra, jak chcę myśleć o grze w trzeciej lidze lub o miejscu, które będzie dało im możliwość gry w barażach w walce trzeciej ligi. Jeżeli chodzi o nas, gramy z Dobrym Miastem. Dobre Miasto już ma dawno zapewniony byt czwartoligowca. Są tam pewne rewolucje, jeżeli chodzi o ławkę trenerską. Już z zespołem pożegnał się trener Paweł Radziwon. To też może mieć jakiś wpływ na wynik tego spotkania. Być może z racji tego, że jest to ostatni mecz, to może da zagrać zawodnikom innym, którzy tych minut mieli zaliczone w czwartej lidze, ale to nie znaczy, że ci zawodnicy odpuszczą i w jakiś sposób pomogą nam mecz ten wygrać. To tutaj musi u nas więcej, lepiej zadziałać ta skuteczność. Wiemy już naprawdę teraz, o co gramy, bo z Concordią też taki był plan wygrania tego meczu. Niestety Concordia cały czas była w walce i jest w walce o te drugie miejsce lub tak więc tutaj sytuacja była skomplikowana. co do DKS, no to no musimy ten mecz wygrać, nie ma dwóch zdań. Musimy zostawić ostatnie poty i serducho, jest ostatni mecz kolejki, jeżeli chcemy liczyć się w walce o baraże, bo już na tą chwilę wiadomo, tam jeszcze sytuacja może się polepszyć, zależy będzie od tego, gdzie wyląduje Stomil, czy ten drugi zespół, czy zostanie w czwartej lidze, czy wygra baraże, czy awansuje dwa zespoły z naszej ligi. To wszystko zależy jeszcze do końca, jest to wielka niewiadoma. My przede wszystkim skupmy się na meczu z Dobrym Miastem. Ten mecz dla nas jest najważniejszy. Musimy go wygrać i trzy punkty mają przyjechać do Mrągowa.
1: To był ostatni mecz Mrągowi u siebie. Kolejny mecz już na wyjeździe. To będzie ostatni mecz w tym sezonie.
0: No, nie do końca. Jeżeli załapiemy się na baraże, na co bardzo liczę, najlepszym tym scenariuszu, no to będzie to dwumecz. Najpierw jeden mecz rozegramy zespołem Ligi Okręgowej i nie wiem, czy to będzie u siebie, czy będzie to na wyjeździe, ale będą to dwa mecze, czyli jeszcze gdzieś tam kibice zobaczą spotkanie żółto-czarnych tutaj u nas w Mrągowie. Korzystając z tego, że tu jestem na antenie co tydzień, ale przy okazji jest to mecz, że został rozegrany mecz już tutaj u nas na Mrągowie, ostatni, czwartyligowy. Chciałbym serdecznie w imieniu całego zarządu, klubu, kibiców, piłkarzy i trenerów podziękować za wsparcie dla Urzędu Miasta Mrągowo, dla spółek miejskich, które nas wspierają, dla wszystkich sponsorów, dla osób fizycznych też, które nas wspierają. Również chciałbym podziękować też zarządowi naszego klubu, piłkarzom, trenerom za to, że cały czas są zaangażowani, że na 100% oddają swój czas osobom też niezwiązanym może z zarządem, ale które wspierają klub poprzez transmisje meczowe i inne rzeczy w postaci wsparcia nas marketingowych rzeczy. Wiadomo, o kim mówimy tutaj na antenie. No wszystkim, których nie wymieniłem, a którzy przyczynili się do tego, że klub jest, istnieje, rozwija się i ma się dobrze, bo nie tylko piłka seniorska, ale również piłka młodzieżowa jest, uważam, na tę chwilę w Mrągowie na wysokim poziomie. Mamy bardzo zdolną młodzież, chłopcy trenują chętnie, dochodzą nowi zawodnicy, tak więc no to jest bardzo ważne. Klasy sportowe to też jest coś niebywałego, że gdzieś tam są, utrzymały się i dalej rozwijają się. Certyfikacja, gwiazdka, no dodatkowo różne inne ilość rzeczy, to które po prostu, za które bardzo dziękujemy i że idzie to w bardzo dobrym kierunku. Niech tak dalej się to wszystko toczy.
1: Wsparcie kibiców też jest teraz szczególnie potrzebne w takich sytuacjach, bo takiej sytuacji, żeby Mrągowia musiała walczyć o utrzymanie w czwartej lidze, nie było.
0: No nie, no to my jesteśmy, dla nas to jest jakby, byśmy byli Beniaminkiem, nowicjuszem tej ligi, że zazwyczaj jest tak, że drużyna, która awansuje do czwartej ligi, to pierwszy rok zakłada sobie, żeby się w tej lidze utrzymać. No my ten rok mamy taki, że walczymy o to utrzymanie. Jest to dla nas nowość. Zderzyliśmy się jak z tirem. Poważnie jest to, w jaki sposób uderzyło mentalnie, w jaki sposób też, no wiadomo, podłamało gdzieś tam skrzydła, ale nie poddaliśmy się, działamy. Cały czas wierzymy, bo tylko wiara nam została, ale również i wierzymy w to, że nasi chłopcy naprawdę z tym najbliższym meczu sprawią wszystkim niespodziankę. Prosimy, zapraszamy wszystkich kibiców, jeżeli są chętni, do Dobrego Miasta jest niedaleko. Pojedźmy, wspierajmy i naprawdę głośno kibicujmy i pomagajmy wsparciem kibicowskim tym zawodnikom, żeby po prostu ich wznieść jeszcze bardziej i pomóc im w tym wygraniu tego spotkania, tego meczu i zdobycia tych ważnych trzech punktów.
1: Te punkty są na wagę złota, bardzo ważne. No każdy punkt się liczy, a te punkty, które piłkarze mają szansę zdobyć teraz, są ważne jeszcze bardziej. Ja serdecznie dziękuję. Naszym gościem był oczywiście oczywiście Przemysław Witkowski, sekretarz klubu MKS Mrągowia. Mrągowo, dziękuję.
0: Dziękuję bardzo.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
3: W Mrągowie odbyły się warsztaty terenowe Chrońmy sędziwe drzewa. Celem tego wydarzenia było odkrycie drzew, które zasługują na miano pomników przyrody. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z organizatorami i uczestnikami tego wydarzenia.
4: Maria Olszowska. Jestem emerytowaną nauczycielką biologii. Uczyłam przez 30 lat w liceum ogólnokształcącym.
5: Małgorzata Zielińska, polonistka z pierwszego LO, obecnie wypoczywająca na niekończących się wakacjach.
6: Bardzo ładny wstęp. Skąd takie warsztaty w Mrągowie? Skąd taki pomysł, żeby takie spotkanie zorganizować tutaj?
4: No, inspiracją był jubileusz 80-lecia nadania miastu nazwy Mrągowo. I jako mieszkańcy chcieliśmy po prostu ten jubileusz uczcić, powołując na pomniki przyrody kilka mrągowskich sędziwych drzew.
6: Ale nie będzie 80 drzew na 80-lecie?
5: No, nie trzeba zawsze iść taką sztampą. Można się zainteresować drzewami, które może do tej pory miały za mało uwagi. Trzeba właśnie pokazać, że są cenne, wartościowe. No i pani Maria Olszowska, która jest niekwestionowaną miłośniczką naszej mazurskiej przyrody, właśnie takie cuda wynajduje.
6: Chrońmy sędziwe drzewa. Co się pod tym hasłem kryje?
5: No chyba chodzi o to, żebyśmy doceniali to, co jest wokół nas, tak? I nie stawiali tylko na to, co jest nowe, bo często się mówi, że przeszłość jest mniej ważna, tylko przyroda pokazuje, że można mieć sędziwe lata i mieć swoją wartość.
4: Oprócz tego jubileuszu, ja myślę, że same drzewa mają tak ogromne znaczenie dla życia na planecie, że nie można tego przeoczyć. I ja zresztą w dzisiejszym spotkaniu, bo jestem realizatorką w ogóle tej inicjatywy w ramach Pomysłowego Mrągowa, będziemy rozmawiać na początku takiego spotkania na temat właśnie znaczenia drzew. Bo można generalnie powiedzieć, że nie tylko sędziwe drzewa, wszystkie drzewa i w ogóle każda zieleń jest gwarantem podtrzymującym życie na naszej planecie. Jeśli ich zabraknie, to po prostu cała planeta przestanie funkcjonować i przestanie żyć. Dlatego, że drzewa i zieleń produkują tlen do oddychania.
7: Tamte też one depczą, co? Nie.
4: No trochę tam depczą, tak. No więc produkują tlen do oddychania, produkują związki organiczne do odżywiania. Żaden organizm nie przeżyje bez tlenu i bez pokarmu, prawda?
6: Jaką rolę odgrywa zieleń, roślinność w przestrzeni miejskiej?
4: No oczyszcza powietrze w przestrzeni miejskiej, reguluje miejski klimat, ten tak zwany mikroklimat. My przed chwilką siedziałyśmy i rozmawiałyśmy w cieniu, nie na słońcu. Wolimy rozmawiać w cieniu, bo drzewa dają osłonę, prawda? Produkując tlen, lepiej się nam tutaj oddycha, zatrzymują wilgość, więc lepiej też nam się oddycha. A generalnie lasy jako skupiska drzew nazywane są płucami ziemi. Czyli to też mówi tak wprawdzie po poetycku, ale mówi o co chodzi w znaczeniu drzew. One są po prostu niezastąpione, a dodatkowo są piękne, wyjątkowe i niezwykłe.
6: Mrągowo to zielone miasto na mapie Polski, czy nie do końca? Czy tej zieleni powinno być więcej, jak pani uważają?
5: No to tak jak z zaletami. Nigdy nie jest ich za dużo. Myślę, że nie możemy narzekać, bo jest wiele pięknych parków, w których można właśnie schronić się pod drzewem, ale również posłuchać koncertu ptaków. Więc myślę, że na razie nie możemy narzekać, jeżeli chodzi o liczbę, ale dosadzanie drzew na osiedlach, tak, przy alejach różnych spacerowych, no jest jak najbardziej pożądane.
4: Ja myślę, że jest to rzeczywiście zielone miasto. Myślę, że jest. Jest dużo zieleni i porównując parki i zieleń miejską sprzed, nie wiem, 20 lat, to widać, że jest zadbana ta zieleń. Rzeczywiście, że się o to dba.
6: A w jaki sposób mieszkańcy i władze miasta mogą dbać o to, żeby ta zieleń tutaj była wieczna?
4: Wie pani, zawsze, ponieważ jesteśmy starymi nauczycielkami, nie tylko wiekowo, ale i stażowo. No tutaj się kłania edukacja jednak. Chociaż może się to zmieni, bo dzisiejsze spotkanie to w zasadzie też jest edukacyjne. Jak pisze artykuł, bo pisze, no chyba powiem o tym, co? Jak pisze artykuły przyrodnicze do magazynu Mrągowskiego, no to one są też edukacyjne. Tak, żeby pokazać, jakie jest piękno przyrody, no naszej, bo pisze o Mrągowie, o przyrodzie mrągowskiej, a nie o jakiejś innej. No więc stawiać na edukację więcej niż się stawia, tak myślę. Bo jeżeli ludzie będą rozumieli, w czym, o co chodzi, to po prostu będą inaczej może postępować, może będą bardziej szanować tą zieleń, może będą przekazywać szacunek do roślin, do drzew swoim dzieciom, wnukom, rozumieć, dlaczego są zmiany klimatyczne, bo one się wiążą z roślinami.
5: No ja jeszcze bym dodała wrażliwość, prawda, żeby jednak uczulać ludzi na to, na nie tylko te walory takie praktyczne, o których powiedziała koleżanka, ale również na estetykę, na to, że są takie zakątki, które sprzyjają spotkaniom, rozmowom, odpoczynkowi. Tak, to wszystko powoduje, że powinniśmy o tę zieleń dbać.
6: A odnośnie pomników przyrody, ile mamy tych pomników i które to są drzewa, w których miejscach?
4: W których miejscach? Z tego, co ja wiem. Jest lipa sikora, która znajduje się naprzeciwko wejścia do starego cmentarza komunalnego. Przed ratuszem mamy dwa drzewa, dwa dęby piramidalne. Takie stożkowaty kształt mają korony. Jeden nazywa się skwerek, a drugi się nazywa ratusz. Na placu Unii Europejskiej jest dąb Magistrat, ulicy Królewieckiej, jest lipa królewska i jest jeszcze przy kościele ewangelickim, przy wejściu po lewej stronie, świeżutki pomnik, dąb pokoju.
8: Słyszałem, a wiem, że się nic nie robi, nic, żeby ratować te stuletnie drzewa, które tu są. Pokażę pani tego roku. Kilkusetletni, 300, bo tam w rogu urzędu ścięte. To jest klęska klimatyczna. Następny na Młotkowskiego, dwa. Są takie, że nie można, bo tu górka i co zrobić, podlewać? Nie da rady. Ale są, że można, ale niech palcem nie kiwnie, żeby ratować.
6: Na przykład... no, ale co mieszkańcy mogą zrobić, żeby ratować właśnie te drzewa?
8: Proszę, jakie proste. Proszę panią, koło tam, gdzie taksówkarze i dom kultury, stoi kilkusetletnie drzewo. I proszę pani, kiedy usycha. Ja wielu ludziom mówiłem, tak, przy różnych okazjach, zareagował tylko niejaki pan Morys, on tu kandydował na radnego czy prezydenta, że znalazł specjalistę, leśnika niewątpliwie. Dendrolog, nieważne. I proszę panią, dał zdjęcie tego drzewa było, jest i jak ono usytuowane tam. Czy można uratować? Ależ to proste, trzeba zrobić pseudostudzienkę. Bo podkład tych ulic jest taki, że woda płynie, nie wsiąka. A gdyby była pseudo, woda by płynęła, te drzewo by żyło.
6: A pan się zna na tym?
8: Nie. Teoretycznie. Proszę panią, ja od dziecka czytam książki. Ojciec był na Syberii, ja byłem, matka niby wdowa, ale wrócił, bo stamtąd się nie wraca. Kradłem jajka i książki kupowałem plastusiowy. Pamiętnik, miałem tam 10 lat. Dzisiaj mam około 10 tysięcy mądrych książek. Nie romanse, nie tam jakieś zawracanie głowy. Także jakąś ogólną wiedzę mam. Poza tym jestem synem rolnika, który miał 5 hektarów piachu, na tym było 2 krowy, 4 świnie, a bywało, że i 3. Białostocki, miasto Brańskie, powiat Bielsko-Podlaski. Boże, i proszę panią, kiedy taka nadzieja, wybuch tej Solidarności, pani się jeszcze nie urodziła, to moi rodzice, ojciec ten Sybirak, aha, zmarł Stalin 3 marca 1953, a on w kwietniu od Wilczy wrócił, jest ojciec. I proszę panią, nie do wiary, nie do wiary. Bo my jest nadzieja. Do pociągu.
6: Dobrze, a do tych drzew, to już inny temat. A do drzew wracając. No właśnie, czy pan ze swojej strony coś robi, żeby ratować te sędziwe drzewa, w ogóle drzewa, roślinność?
8: Tak, o brawo, o, niech pani to sobie zanotuje.
6: A co pan robi takiego?
8: Jestem wyjątkiem pewnie w tym mieście. Proszę pani, przed Domem Kultury, 8 lat temu tu przyjechałem, rosło 10 pięknych, takie różowe, pani zauważyła, jakie piękne różowe, takie krzewy różowe, różanki, no cudowne. Ale tam są takie same chodniki jak tu. I 7 było z jednej strony, a 3 tam. Ja tak myślę, a jak to mi podlewam, a jak to się uschnie, zostawię to. Umarły z kikuty, Dom Kultury, 8 metrów, 5 metrów od ściany, Dom Kultury. Stały te 3 kikuty martwe, padły, ten trzeci wziąłem po 2 latach, no, a te podlewałem wodą z jeziora. Pan Cudo, taka tą kawiarnię, tak jest, on popatrzył jakiś na dziwak, mówi, proszę pana, w mojej ścianie jest kran, każdą ilość wody. Proszę, a mi nie, wdzięczny jestem, ale woda ta do picia jest dobra, ale dla roślin niespecjalnie, bo nie zawiera fitoplanktonu, zooplanktonu, nie jest żyzna. I wiadrami przez kilka lat, każdego roku i teraz, o teraz tak patrzę, a te trzy
6: I te drzewa przy Centrum Kultury pan uratował.
8: Tak. Pani sprawdzi, ja dziś będę jeszcze podlewał wieczorem, 5 rano, rower, wiadro, tu wiadro i...
6: To rzeczywiście, bardzo pan dużo robi dla tej przyrody, dokładnie.
8: Całego miasta nie podleje przecież.
6: Ale kilka drzew udało się uratować.
8: 7. Pomnik przyrody. No przecież pani jest orientowana, pani tyle reportaży. No także proszę tam zajrzeć i zobaczyć nowe. Ja mnie to, po każdym podlaniu strzelają nowe pędy, nowe listki. A w ogóle przed moim mieszkaniem zabytki, te pałace, te koszary. I sadzę słoneczniki.
9: Ciekawi mnie bardzo, które to są drzewa, które się będziemy mierzyć. Wiesz, jak wyglądają, jak to są gatunki.
10: Ochrona środowiska, to jest bardzo ważny temat.
6: Te takie najstarsze drzewa, pomniki przyrody, one są nazywane, mają różne imiona, tutaj w mieście też są nazwane. Czy wy macie już w głowie jakieś nazwy, jakieś imiona dla drzew takich sędziwych, starych?
9: Szczerze mówiąc, myśleliśmy, w sensie rozmawialiśmy o tym na lekcji. Myśleliśmy różne, na przykład Stary Mrągowiusz lub Dom Mrągowiusz. Potem ogólnie mieliśmy wprowadzić słowo Mrągowiusz do nazwy.
6: Ale czy wy osobiście macie jakieś pomysły na, może niekoniecznie Mrągowiusz, w ogóle jakieś imiona dla drzew? Bo na przykład jest Dom Bartek, takie tradycyjne imiona. A jak wy uważacie?
10: Ja szczerze żadnych pomysłów nie miałem.
6: Może imieniem kolegi, koleżanki?
9: Można by było na przykład Dom Filip lub Dom Małgorzata.
11: Justyna Kindziera, pierwsze LO w Mrągowie. Jestem geografem i w inicjatywie pani Marii Olszowskiej chętnie wzięliśmy udział i chętnie zobaczymy drzewa, które będziemy chcieli jakoś uświetnić w naszym mieście.
6: Czy młode pokolenie interesuje taki temat, temat przyrody, temat ochrony przyrody, temat drzew w mieście? Czy bardziej są tu z tego powodu, że lekcji nie ma?
11: Myślę, że chyba pierwszy pani argument jest ważniejszy, dlatego że oni chcieli wziąć udział w tych warsztatach. Poza tym jest to ich miasto, oni chcieli też po prostu poznać te drzewa. Przechodzimy koło drzew wielokrotnie w ciągu tygodnia, nie zdając sobie sprawy, jaka to jest wartość dla środowiska, więc myślę, że dla nich to jest bardzo poznawcze. Bardzo poznawcze. Moja mała ojczyzna i coś po prostu więcej wiedzy dotyczącej tego terenu. Udział w tych warsztatach i spotkaniu bierze klasa z rozszerzoną geografią. Jest to klasa 3D, 16 wspaniałych młodych ludzi, także cieszę się, że mogę tu z nimi być.
3: Warsztaty poprowadziła biolog Maria Olszowska.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: samorządy z województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały dotacje na likwidację barszczu sosnowskiego. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. W naszym studiu jest pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka i regionalistka. Dzień dobry pani.
12: Dzień dobry, witam serdecznie. Oczywiście jak zwykle zielono. Ahoj, zielone dzieciaki, przygoda przed nami.
1: Pani Zofia, może zacznijmy od tego w ogóle, czym jest barszcz sosnowskiego i skąd ta specyficzna nazwa?
12: Może skoro rzuciłam tutaj takie hasło, ahoj przygodo, to chciałabym właśnie szczególnie zwrócić uwagę na to, co możemy spotkać w lesie, gdzieś tam właśnie spacerując po naszej pięknej okolicy. Szczególnie mówię tutaj o całym terenie, nie tylko o terenie miasta, ale ogólnie powiatu mrągowskiego, ponieważ na naszej drodze możemy spotkać nie tylko piękne okazy różnorodnych roślin, ale również i takie rośliny, o których pani wspomniała, czyli barszcz sosnowskiego, która jest rośliną wybitnie inwazyjną, przybyła do nas z daleka i stała się tak naprawdę zagrożeniem w sensie botanicznym, jak również w sensie po prostu bezpośredniego kontaktu wielbicieli pieszych wędrówek. Szczególnie jest to roślina niebezpieczna dla dzieci ze względu na jej specyficzne właściwości, to znaczy olejki eteryczne, które wytwarza ta roślina, a które w kontakcie ze skórą, a nie tylko nawet ze skórą, ale nawet w samym otoczeniu przebywania tej rośliny, możemy doznać bardzo bolesnych poparzeń. Mówiąc wprost, roślina ta przybyła do naszego kraju w latach 50. ubiegłego wieku, kiedy to były takie pomysły, by przyrodnicy dokonywali różnorodnych eksperymentów, przenosili różne rośliny do innych siedlisk po to, żeby jakby tą gospodarkę i presję człowieka uskutecznić ku temu, by takie rośliny stanowiły zasób pokarmu i dawały jakiś taki przyczynek do rozwoju gospodarczego. Sama myśl wzięła się z Kaukazu, bo stamtąd pochodzi akurat barszcz sosnowskiego, który pod koniec lat 50. ubiegłego wieku został opisany przez badacza sosnowskiego, stąd też i nazwa tej rośliny. I przez kilka lat był poddawana, mówię, ta roślina była poddawana różnym eksperymentom w Związku Radzieckim. Były to takie czasy, które w naszym odczuciu, no dzisiaj możemy powiedzieć czasy PRL-u, ale były to lata 50. i 60. ubiegłego stulecia, które skutkowały tym, że różne przemiany, jakieś formy gospodarcze przenoszone z Moskwy, szczególnie tutaj, jeśli chodzi o badania Instytutu w Leningradzie, powodowały, że pewne modyfikacje w zakresie roślin, hodowli roślin, gospodarką roślinną, jak również hodowlaną, były przenoszone na teren Polski. Tak też barszcz sosnowskiego trafił do naszych po prostu zwyczajnie gospodarstw na Podhale, Podkarpacie, czyli na teren południowej Polski, ponieważ gdzieś tam ktoś sobie wymyślił, że taka roślina, która ma bardzo duże liście, ma bardzo szeroki pokrój, jeśli chodzi o rozmnażanie, rozmnaża się niezwykle plennie, może stanowić no, doskonały pokarm dla zwierząt hodowlanych, tutaj tudzież do hodowli bydła. Bo taki był pierwotny zamysł. Jednak okazało się tak naprawdę w praktyce, że jest to roślina szczególnie niebezpieczna dla osób, które by chciały tą rośliną, mówiąc wprost, karmić zwierzęta. Ponieważ roślina ta, tak jak wspomniałyśmy na początku, zawiera olejki eteryczne, które dokonują na skórze człowieka oparzeń.
1: Może tak, opiszmy, jak wygląda ta roślina i czy barszcz sosnowskiego można z czymś pomylić.
12: Jest to roślina, która ma bardzo takie szerokie liście, troszkę może przypominająca gigantyczne kopry, to tak chyba najbliżej można by było to określić, ale ta wielkość jest naprawdę wielokrotna, ponieważ liście mogą sięgać około nawet 2 metrów. Proszę sobie wyobrazić, jaki to jest liść. Same kwiatostany, które są podobne do kwiatostanów kopru, mogą nawet mieć około 0,5 metra. Sama łodyga tej rośliny może mieć nawet średnicę 12 cm, a wysokość tej rośliny może sięgać od 3 nawet do 5 metrów. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z gigantycznymi roślinami, które gdzieś pojawiają się w naszym terenie, no ale one również swoją siłą wzrostu w jakiś tam sposób wzrastają i mogą być równocześnie na wysokości naszych bioder, naszej twarzy, albo też powyżej naszego wzrostu, no biorąc pod uwagę, że byłyby to na przykład dorodne rośliny w wysokości 5 metrów. Pień, czy ta łodyga tej rośliny jest zielonkawa i jest pokryta takimi brązowymi plamkami. Więc jakby w pewnym sensie dzisiaj, po kilkudziesięciu latach, możemy po prostu wychodząc w teren, posługiwać się nowoczesną technologią i specjalnymi programami, które pozwalają nam określić nazwę gatunkową rośliny. I jeśli teraz Państwo nas słuchają, a mają taką możliwość, to ja też polecam takie działania edukacyjne, szczególnie właśnie z dzieciakami, kiedy można sobie zaaplikować taki program i po prostu nawet w terenie z ciekawością poznawać różne rośliny, a jeśli tylko Państwo natraficie na roślinę taką, którą jesteście, no chociażby...
6: Tak, no już to, no, teraz są takie aplikacje, gdzie dokładnie można sprawdzać nie dość, że rośliny, które mamy
12: oczywiście
6: w domu, ale też na zewnątrz.
12: Różne inne rzeczy, tak? Ale mówię teraz tutaj o barszczu, tak? Więc polecam taką aplikację. No ale chciałabym się skoncentrować na tym, że ta roślina jest naprawdę szczególnie niebezpieczna. Ponieważ tak jak opisują tutaj badacze, naukowcy, ale też i po prostu medycy, roślina ta w swoim składzie zawiera różnego rodzaju olejki eteryczne, które wywołują bardzo silne alergiczne oparzenia na skórze. I w kontakcie bezpośrednim ze skórą pojawiają się bardzo bolesne oparzenia przechodzące w pęcherze, które pękają i które powodują bardzo trudno gojące się rany, które są nawet trudniejsze od takich ran typowo oparzeniowych. Ponieważ jest to roślina, jak Państwo już sami możecie sobie wyobrazić, gigantyczna, dużych rozmiarów, dlatego też skupienie nawet kilku roślin albo jednej rośliny powoduje, że w otoczeniu tej rośliny tworzy się jakby taka mikrosfera, w której olejki eteryczne pod wpływem promieniowania słonecznego, czyli promieni UV, jak również wilgotności powietrza, stąd takie właśnie spacery w słoneczne, lekko wilgotne właśnie powietrze i takie dni, powoduje, że wokół tej rośliny tworzy się taka otoczka, bym powiedziała, bardzo, bardzo niebezpieczna, szczególnie jeśli to będzie miało wpływ i kontakt na dziecko. Ponieważ nawet samo wdychanie powietrza w okolicy tej rośliny powoduje, że nasze drogi oddechowe mogą doznać oparzeń. Oparzeń mogą doznać również nasze oczy. Dlatego też, jeśli mamy kontakt z taką rośliną, przede wszystkim trzeba zachować ostrożność, nie podchodzić, oddalić się, a jeśli już do tego kontaktu doszło, to należy skórę bezwzględnie przemyć wodą, najlepiej wodą z mydłem, również zdjąć odzież, jeśli dotykaliśmy nawet odzieżą, ponieważ nawet na odzieży mogą znajdować się takie cząsteczki właśnie tych związków eterycznych, ponieważ liść ma prawie 2 metry, więc emisja...
6: Sam liść ma tyle.
12: Tak. Na tej łodydze jest więcej liści niż jeden, tak? Więc możemy sobie wyobrazić, jak duża może być emisja tych związków takich lotnych, które mogą wywoływać u nas bardzo szkodliwe działanie. Dlatego też naprawdę istotne jest to, że udało się na naszym terenie pozyskać tego typu program, tego typu
6: tak,
12: grant.
6: Tak, bo barszcz sosnowskiego rozrósł się na cały kraj, także znajduje się na Warmii i Mazurach, no i również w powiecie mrągowskim. Akurat gmina Sorkwity to taka gmina, gdzie tego barszczu sosnowskiego jest najwięcej. No a dobra informacja to jest taka, że gmina pozyskała dofinansowanie na likwidację tego barszczu, więc to dobre wieści, no bo barszczu sosnowskiego nie należy usuwać na własną rękę, to
12: szczególnie,
6: na pewno.
12: Szczególnie z tego tytułu się też bardzo cieszę, że pani mnie zechciała zaprosić, ponieważ temat barszczu sosnowskiego wspólnie z panem Januszem Stecka, którego, jeśli pani pozwoli, pozdrowimy serdecznie.
6: Oczywiście pozdrawiamy pana Janusza.
12: Tak, naczelnik z Starostwa Powiatowego, z którym miałyśmy wspólnie przyjemność rozmawiać na antenie nawet od kilku lat, jakby monitorując rozprzestrzenianie się barszczu sosnowskiego i stąd świetnie, że udało się pozyskać taki właśnie grant i taki program, ponieważ jest to roślina niezwykle niezwykle trudna do wyeliminowania z naszego środowiska. Korzenie, proszę Państwa, proszę sobie wyobrazić, że mogą sięgać w głąb, korzeń palowy sięgający do 2 metrów. Na głębokości około 30 centymetrów rozchodzi się taką siatką przeróżnych korzeni. Dlatego też usunięcie takiej rośliny jest niezwykle trudne. Jedna roślina wytwarza po prostu bardzo dużo roślin i teraz przyłóżmy
6: jest
12: sobie...
6: Jest trudne i niebezpieczne.
12: Przyłóżmy sobie teraz to na statystykę. Jeśli mamy 1 hektar porośnięty roślinami typu barszcz sosnowskiego i z tego 1 hektara można uzyskać 200 hektarów rozprzestrzeniania się rośliny, więc jest to tak naprawdę 200% wskaźnik rozmnażania tej rośliny. Stąd być może były te takie pomysły, by ta roślina stanowiła no, w jakimś sensie pokarm dla zwierząt. Dlategoż też bardzo trudne jest usuwanie tej rośliny, bo trzeba zachować środki ostrożności, czyli specjalne ubranie, rękawice, ochrona na oczy i roślinę możemy usuwać nie tylko w sposób taki mechaniczny, a to też jest trudne ze względu właśnie na te korzenie, jak również w sposób chemiczny i tutaj powstaje jeszcze kolejna trudność, ponieważ trzeba trafić dokładnie jakby w botaniczną bym powiedziała czasoprzestrzeń tej rośliny. Czyli musi to być taki moment, kiedy jeśli usuwamy tę roślinę w momencie, kiedy ona nie wysiała jeszcze roślin, ale jednocześnie nie za wcześnie, bo jeśli za wcześnie wytniemy roślinę z kwiatostanami, z nasiennikami, to ona potrafi na nowo wytworzyć nasiona i po prostu na nowo się odrodzić. Jeżeli zrobimy to za późno, to znowu nasiona, które spadną z baldachimów, przetrwają w ziemi jako swego rodzaju taki bank nasion, które mają zdolność nawet przez kilkadziesiąt lat przebywać w ziemi i ponownie wykiełkować. A dlaczego gmina Sorkwity? Dlatego, że ta roślina szczególnie lubi takie miejsca zacienione, wzdłuż ścieków wodnych, przy rowach melioracyjnych, na obrzeżach pól, na obrzeżach łąk i na obrzeżach lasów. A ziemia sorkwicka jest przecież najpiękniejszym terenem do wędrowania, do wędrówek rowerowych, więc zwracajmy uwagę na barszcz sosnowskiego.
6: Tak, na ziemia sorkwicka i nie tylko. Oczywiście cały powiat mrągowski jest bardzo urokliwy i ale rzeczywiście dużo lasów, terenów takich wodnych, no, znajduje się w gminie Sorkwity. No i tego barszczu sosnowskiego też jest tam bardzo dużo.
12: Może wejdę w jedną taką sferę, którą od kilku lat tutaj w radio w związku z barszczem sosnowskiego propagujemy. Czyli jeżeli Państwo zauważą tego typu stanowisko, tego typu rośliny, to jest nawet specjalna aplikacja na stronie głównego inspektora sanitarnego, gdzie można wejść na taką specjalną mapkę, gdzie są oznaczone miejsca występowania barszczu sosnowskiego i również tam znajdują się miejsca oznakowane, gdzie zlokalizowano ten barszcz na naszym terenie. To jest między innymi Kosewo, Piecki, tu pani wspomniała, Sorkwity, ale każda tego typu informacja, gdzie możemy poprzez właśnie taką aplikację wejść, sprawdzić, ale też najważniejsze to, żeby poinformować, gdzie takie stanowisko Państwo podczas swojego spaceru zauważyliście i dzięki temu po prostu jakby wspólnie razem możemy no, dokonać czegoś naprawdę bardzo pożytecznego, bo oprócz tego, że jest ta roślina bardzo niebezpieczna, to jej inwazyjność polega również na tym, że wytwarzając tak duże liście powoduje, że wiele roślin rodzimych naszego gatunku tutaj funkcjonujących, niestety, ale po prostu zanika, ponieważ ta roślina zabiera im światło, wyciąga konieczne do życia substancje z gleby i powoduje degradację środowiska. Oczywiście zawłaszczając te nasze piękne tereny, więc no, dlatego też bardzo istotna jest taka informacja, aby czy poprzez system telefoniczny, bo można informować po prostu służby, nie wiem, służby leśne, czy też służby przeciwpożarowe, albo właśnie wchodzi bezpośrednio, jeżeli Państwo no, najczęściej w tej chwili wędrujecie z różnym sprzętem, chociażby takim, który pozwala odpowiednio znaleźć oznakowane trasy rowerowe czy trasy piesze, tak? Green Wellow i tego typu rzeczy, to również tu możemy po prostu wykorzystać taką okazję, by wspólnie zadbać o to, żeby ten teren był taki bezpieczny, a jednocześnie, żeby uchronić nasze rodzime rośliny przed takim inwazyjnym wywłaszczeniem wręcz przez barszcz sosnowskiego, więc to chyba też taka istotna informacja.
6: Dziękuję pani serdecznie.
1: Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Ruszyło testowe oczyszczenie jeziorka magistrackiego w Mrągowie. Nad brzegiem stanęło specjalne urządzenie, które wykorzystuje metodę filtracji tkaninowej. Proces odbywa się w sposób naturalny. Do oczyszczania nie są wykorzystywane detergenty ani inne szkodliwe substancje. Na czym to dokładnie polega? Woda przepływa przez materiał filtracyjny, którego mikroskopijne pory działają jak sito. Cząsteczki zanieczyszczeń o rozmiarze większym niż pory tkaniny zatrzymują się na jej powierzchni lub wewnątrz struktury. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z technologami, którzy więcej opowiedzą o metodzie filtracji tkaninowej wody. Trwają takie działania testowe właściwie w kierunku oczyszczania jeziorka magistrackiego. Co dokładnie się tutaj dzieje, co wy tutaj robicie?
13: Kłaniam się Państwu, Robert Chciuk, Europejskie Centrum Ekologiczne. Zostaliśmy zaproszeni przez pana burmistrza i urząd gminy do zrealizowania pokazu testowego i de facto konkretnej pracy polegającej na filtracji, czyli wyczyszczeniu, oczyszczeniu z wody, z tego jeziorka magistrackiego zanieczyszczeń.
1: I na czym to dokładnie polega ta praca?
14: Marta Romnowska, technolog. Generalnie polega to po prostu na przefiltrowaniu wód z jeziorka przez tkaninę filtracyjną, która ma właściwości zatrzymujące zanieczyszczenia w formie stałej. Dzięki temu uzyskujemy w miarę klarowną, czystą wodę już bez tych zanieczyszczeń.
1: Tkanina filtracyjna, czy ta tkanina, to taki materiał, tak? Tak to mniej więcej wygląda i ona jest już tutaj na jeziorku?
14: Jest tutaj w naszym urządzeniu pod namiotem, na takim bębnie nałożona i filtruje cały czas od wczorajszego dnia.
13: Firma zawsze zajmowała się szeroko rozumianą ochroną środowiska. Bądź to poprzez przygotowanie i uzdatnianie wody dla mieszkańców, również dla zakładów przemysłowych, również szpitali, gdzie wymagane są radykalnie wysokie parametry używanej wody. Drugą naszą taką, że tak powiem, częścią działalności są urządzenia gospodarki osadowej na oczyszczalniach ścieków. Jest to też potężny problem, który dotyczy Polski, mianowicie co robić z osadami zanieczyszczalni ścieków. Mamy kilkanaście w tej chwili w Polsce wdrożeń pełnego, kompletnego systemu zagospodarowania osadów nie w sposób przyrodniczy tak zwany, czyli rozsypywania go mniej lub bardziej w sposób zgodny z obowiązującym prawem i nie boję się tego powiedzieć, do przyrodniczo, czyli po polach. My proponujemy rozwiązanie kompleksowe z uzyskiem energii właśnie z tych osadów. Mamy kompletne urządzenia, współpracujemy generalnie z partnerami bardzo liczącymi się na rynku światowym, europejskim i światowym. Natomiast niezależnie od tych działań, to jest nasze, a w zasadzie szefa, oczko w głowie, mogę powiedzieć, mianowicie dbanie o zasoby wodne w Polsce. I zawsze to było naszym takim celem przewodnim, żeby oszczędzać wodę, żeby ją powtórnie wykorzystywać, czyli cyrkulować wodę wykorzystaną do używania ponownie. No a to jest coś, co po pierwsze będzie tak czy siak, to jest tylko kwestia czasu, standardem. Ta firma, z którą współpracujemy, ze Szwajcarii, ma ponad 4000 wdrożeń, czyli kompleksowych instalacji zabudowanych, które realizują proces doczyszczania ścieków lub uzdatniania wody. Właśnie bazując wyłącznie na technologii naturalnej, technologii filtracyjnej. No.
1: A jeżeli mieliby Państwo określić w ogóle stan tutaj jeziorka magistrackiego, już pewnie dało się zauważyć, jak to wygląda?
13: My bazujemy na danych, które otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, bowiem wiemy i dostaliśmy opracowanie takiego założenia, po prostu analizy tego składu fizyko-chemicznego i bakteriologicznego jeziora magistrackiego. No nie wygląda on najlepiej, zresztą to wizualnie chyba widać, zwłaszcza, że okresowo z dużym prawdopodobieństwem, mając na uwadze wpływy temperatury, jak również wiatru, deszczu, może dochodzić do dodatkowych takich krytycznych zanieczyszczeń w postaci sinic, zazielenienia, jak również liści, no i również jak z tego, co Państwo widzicie, no jest to jezioro, które wymaga rewitalizacji.
1: Mhm. Czyli mówi Pan, że w nie najlepszej kondycji jest?
13: Powiedzmy tak, jezioro wymaga do czyszczenia, niewątpliwie. I taki jest cel z tego, co rozmawiałem z panem burmistrzem, między innymi nasz przyjazd. Tak temu celowi służy. Natomiast parę słów jeszcze wyjaśnienia. Tkanina filtracyjna to nie wszystko. Jest to pewien kompleks urządzeń, który w wyniku działania powoduje przefiltrowanie przez tkaninę wody i uzyskuje się bardzo wysoki procent redukcji zanieczyszczeń, zarówno głównie zawiesin, które znajdują się w tej wodzie. Zawiesin stałych, tak jak koleżanka powiedziała.
6: To, co teraz znajduje się w wodzie, to, że taka jest kondycja tego jeziorka magistrackiego, może negatywnie wpływać na mieszkańców, turystów?
13: Może powiem w ten sposób. Myślę, że kwestia, trzeba rozdzielić kwestie zdrowotne od kwestii turystycznych i wizualnych. Wizualne zostawiam turystom. Jeżeli chodzi o zdrowotne, no jeżeli się nie będzie piło tej wody, to nie ma bezpośredniego zagrożenia, natomiast nie czuję się instytucją powołaną do oceny, czy można się w nim kąpać.
6: Tutaj takie działanie testowe odbywa się. Dlaczego testowe? Co ma to na celu?
13: Takie były założenia naszej współpracy z Urzędem Gminy i panem burmistrzem Mrągowa. Mianowicie, po pierwsze, mamy możliwość pokazania naocznie, jak funkcjonuje urządzenie testowo-pokazowe. To jest urządzenie badawcze, w związku z tym możemy online odczytywać parametry, które wchodzą do jeziora, wchodzą do urządzenia, jak również, że tak powiem, z niego wypływają. To po pierwsze. Po drugie, jest to pierwszy taki etap prac. Niewątpliwie ma to też wpływ na to, że zapraszamy gorąco uczestników konferencji, która się będzie odbywać od czwartek, piątek, który też będziemy uczestniczyć. Jesteśmy jednym ze sponsorów generalnych tej konferencji, abyśmy mogli innym również samorządom, przedstawicielom zakładów wodociągowo-kanalizacyjnych pokazać możliwości tego urządzenia, bo ono nie tylko dotyczy rewitalizacji na przykład jezior, ale jest doskonałym urządzeniem doczyszczającym ścieki oczyszczone, które wychodzą z oczyszczalni, no jakby na to nie spojrzeć, na terenie Warmii i Mazur w dużej mierze do jezior.
6: Czy tego typu działania, tego typu rewitalizacja miała miejsce? Czy państwo może prowadzili takie działania na terenie naszego województwa?
13: Na kraju? Jesteśmy pierwszy raz, mamy przyjemność realizować takie działania testowo-pokazowe. Natomiast my generalnie rzecz biorąc zajmujemy się, wykorzystując cały zestaw komponentów na tym urządzeniu, zarówno do uzdatniania, podczyszczania wody, która następnie będzie uzdatniana, również oczyszczania ścieków. Na terenie województwa bezpośrednio jest to pierwsza nasza wizyta z tym urządzeniem w tej formule. Natomiast generalnie rzecz biorąc mieliśmy już badania pilotowe, z których powstaje analiza, pewien raport, który pozwala potencjalnym zamawiającym samorządom czy zakładom komunalnym podjąć następne działania inwestycyjne.
6: Ale na terenie kraju były takie?
13: Oczywiście. Myślę, że mogę powiedzieć. Warszawa, Bielsko-Biała, Gdańsk, okolice Warszawy były realizowane również.
14: Nie jestem w stanie przytoczyć, które dokładnie były, ale było wiele badań w tym zakresie. Zarówno na jeziorkach, na wodach powierzchniowych, czy na oczyszczalniach ścieków. Mamy wieloletnie doświadczenie w tej instalacji.
6: Tak, to są dopiero takie działania testowe. A co później trzeba by było tutaj zrobić?
13: Myślę, że jest to pytanie już. Na bazie tych działań stworzymy pewne opracowanie, tak jak ja powiedziałem, taki raport z badań, no a resztę to już pozostaje do decyzji po prostu samorządu czy zakładu wodociągowo-kanalizacyjnego. To już zostawiamy w kwestii, w gestii po prostu w tym wypadku zamawiających.
6: Dlaczego trzeba działać? Dlaczego powinno się oczyszczać tego typu zbiorniki?
13: Można mówić dwuaspektowo. Pierwszy aspekt to jest po prostu szeroko rozumiana ochrona środowiska, szczególnie Warmii i Mazur. Zwracam uwagę Państwu, wiadomo, że turystyka jest jedną z gałęzi bardzo istotnych dla turystyki Warmii i Mazur, dla terenu Warmii i Mazur. W związku z tym wydaje się oczywistym, że im będziemy mieli czystsze jeziora, im bardziej one będą zarybione, im bardziej będą przyjazne przyrodniczo, tym można się spodziewać zdecydowanego większego rozwoju gospodarczego tej gałęzi, czyli turystyki, prawda? Ale musimy wziąć pod uwagę jeszcze to, co jest niezbędne. Mianowicie musimy zmierzać do uzyskania parametrów norm, które określają zarówno rozporządzenia, jak i dyrektywy Unii Europejskiej, które już na przykład w rozporządzeniu z 2024 roku, które zostało implementowane w 2025, jeżeli się nie mylę, wymaga znacznie bardziej restrykcyjnie czystszego medium do odprowadzania, czyli ścieków odprowadzanych do jezior. Natomiast jeżeli chodzi o rewitalizację, aspekt ekonomiczny, te działania powodują, że możemy w sposób naturalny, bez udziału chemii, bez udziału detergentów czy jakichś innych związków chemicznych, w naturalny sposób filtracyjny uzyskać bezpieczną, zdrową, no i przede wszystkim nadającą się również, myślę, po analizach odpowiednich do wszechstronnego wykorzystania zbiorników wodnych, w tym wypadku tego jeziorka magistrackiego.
6: Tak, tutaj oczyszczenie odbywa się właśnie bez udziału detergentów, a w innych przypadkach gdzieś odbywa się takie oczyszczanie jezior właśnie przy udziale jakichś środków chemicznych? Tak to wygląda?
13: Wie pani co, są pewne firmy, jest pełny asortyment rozwiązań, które pozwalają na, że tak powiem, oczyszczenie jezior z różnych, czy jezior, czy zbiorników wodnych, czy cieków wodnych z różnych substancji, prawda? Natomiast tak, ja nie będę, nie ma chyba podstaw, żebyśmy rozwijali ten temat, natomiast my zwracamy uwagę na mocną stronę naszego partnera, szwajcarskiej firmy, która od ponad 40 lat pracuje z rozwojem tych urządzeń, tych skani filtracyjnych, bowiem ich celem przewodnim, no i naszym również, w sumie firma działa od 91 roku, więc już mamy troszeczkę doświadczenia, jest to, aby działać w sposób naturalny. Jednym z naszych działań dodatkowych jest uzdatnianie wody. Mamy ponad 400 instalacji uzdatniania wody w miastach, w gminach, w szpitalach, gdzie realizujemy na przykład system uzdatniania wody dializowanej i również głównie bazujemy na środkach naturalnych.
6: Ale takie środki chemiczne na przykład, o których pan wspomniał, nie mówimy tutaj oczywiście o państwa firmie, to chyba negatywnie wpływają na wszystko, co żyje w takim jeziorku, od ryb po inne właśnie zwierzęta.
13: Wie pani co, no ja wolałbym się na ten temat nie wypowiadać, ponieważ jak to zwykle bywa, każdy dystrybutor, każda firma ma własne zdanie na ten temat. My proponujemy tą technologię i na tym się skoncentrował.
6: Rozumiem. Jeżeli chodzi jeszcze tutaj o jeziorko magistrackie w centrum miasta, co może wpływać na to, że ono tak wygląda, że jest w ten sposób zanieczyszczone? To, że jest taki mały zbiornik w centrum miasta, że nie ma gdzieś tam odpływów?
13: To może w ten sposób powiem. Z tego, co mi jest wiadomo, nie znam historii powstania tego jeziorka. Z tego, co wiem, ono było trwale przy wyższych stanach wód połączone z jeziorem Czoch. I wówczas była możliwość przepływu, ustabilizowanego przepływu pomiędzy dużymi powierzchniami zbiorników wodnych, czyli tych jezior. No wie pani, klimat się zmienia. Prawdopodobnie mogę tak zakładać, że mając na uwadze wieloletnie niżówki, czyli niskich stanów wód w jeziorach, może ten przepływ został w tej chwili zaburzony. Albo go nie ma, albo jest znacznie mniejszy. To może powodować właśnie to, że mamy tak zwane zastoiska. Woda stała się, nie ma naturalnego przepływu wody. Ta fontanna, wbrew pozorom, którą tu widzimy, muszę pani powiedzieć, że poza efektem wizualnym pełni bardzo istotną rolę dla życia biologicznego tego jeziora. To jest jeden z elementów rewitalizacji, to jest napowietrzanie.
6: Aha, no to tak naprawdę nie zwracamy nigdy na to uwagi, że akurat fontanny taką funkcję pełnią, a jednak tak jest. Rozumiem. A jak mieszkańcy Mrągowa, w ogóle mieszkańcy, mogą dbać o środowisko, oszczędzać wodę? To takie proste pytanie.
14: Jak mogą mieszkańcy dbać? No przede wszystkim zużywać je jak najmniej tylko się da, tak? Ważne są tutaj oczyszczalnie ścieków, gdzie to się chyba od wielu lat zawsze mówi, żeby też po prostu nie wyrzucać jakichś elementów, które zaburzają procesy oczyszczania ścieków na oczyszczalniach ścieków. No i przede wszystkim po prostu zrównoważone wykorzystywanie, tak? To najważniejsze.
6: Dziękuję.
3: Mieszkańcy, którzy wybiorą się na spacer w okolice jeziorka magistrackiego, będą mogli zobaczyć maszynę do filtracji w akcji.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Ale patrz!
1: Ale co?
0: Ale niskie ceny!
2: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
3: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie!
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Z Meloradiem zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Cyril, Alok, Morten, Armin van Buuren, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
10: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie

0: programie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Zawody wędkarskie Junior Cup w Mrągowie coraz bliżej. 21 czerwca w Mrągowie na Jeziorze Magistrackim odbędą się takie zawody. Rywalizacja dla dzieci i młodzieży. Justyna Malinowska, dzień dobry, witam i zapraszam na rozmowę z Krzysztofem Wałkuskim, który jest organizatorem tego wydarzenia. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jak te zawody będą wyglądały? Już harmonogram jest?
2: Tak, tak. Mamy więc zbiórkę o godzinie 7 rano. Omówimy tam zasady, jakie będą. Sprawdzimy listę obecności, rozlosujemy stanowiska, przy których dzieci z opiekunami staną. Omówimy wszystko i będziemy o 7.30 przygotowywać się do łowienia, a o 8.00 będzie sygnał rozpoczęcia łowienia i będziemy 1,5 godziny łowić w jednej turze. Do godziny 9.30 będzie taka przerwa na zmianę stanowisk, na pokaz sprzętu wędkarskiego. Będzie to 1,5 godzinki przerwy, gdzie będziemy pokazywali takie pływadełka, bailey boaty. Kto będzie tam zainteresowany, opowiemy, jak i na czym to polega, jak to działa. Będziemy mieli łódeczkę, będziemy mogli, jeżeli będą chętni kibice czy dzieci same, popływać oczywiście pod nadzorem i ratownika, będzie zabezpieczenie, będą kapoki z silniczkiem elektrycznym bądź na wiosłach, także to będzie taka w ramach takiej przerwy, ewentualnie takiego no, chwili oddechu, złapania. I później o 11.00 robimy start drugiej tury. 1,5 godzinki również, zanim zrobimy ten start, jeszcze nie powiedziałem, to będziemy chcieli zmienić stanowiska, ażeby troszeczkę było sprawiedliwiej może, żeby się dzieci wymieszały i zmieniły swoje miejsca, żeby każdy miał, powiedzmy, w miarę równe szanse. Później o tej 11.00 startujemy właśnie drugą turę, też 1,5 godzinki, tak jak wspominałem. No i robimy o 12.30 zakończenie zawodów. Liczymy punkty, ważymy ryby. Mamy wtedy też ciepły posiłek, bułeczki, jakieś napoje. Również można będzie później popływać łódeczką, można będzie zobaczyć sprzęt wędkarski. Trochę ciekawostek będzie, nie będę może zdradzał, bo to będzie taka trochę może fajna niespodzianka. No i o 13.00 około godziny ogłosimy wyniki, wręczymy i rozlosujemy nagrody. No to tak z grubsza w sumie.
1: Zawody wędkarskie to jedno, ale w planie są też atrakcje dla dzieci i młodzieży. Co takiego?
2: Tak, tak. No właśnie, tak jak wspominałem, pokażemy różne metody wędkarstwa, tak zwanego zawodniczego z brzegu, na takim kombajnie wędkarskim. Tak więc no, będą jeszcze niespodzianki na miejscu, więc też proponuję i zostać z nami dłużej, można zawsze skorzystać i się z nami pobawić.
1: Czy pierwsze zgłoszenia już są?
2: Tak, tak, mamy pierwsze zgłoszenia, aczkolwiek dopiero teraz wrzucimy to bardziej oficjalnie w internet i myślę, że już od jutra będzie gdzieś tam w eterze się bardziej rozpowszechniać.
1: Do kiedy można się zgłaszać i w jaki sposób można to zrobić?
2: Zgłaszać się można do 20 czerwca. Zapisać się można w sklepie u Wojtka Budźko wędkarskim. Na plakacie jest numer telefonu. Również można zadzwonić się, zapisać. Zgłoszenia do 20 czerwca 2026 roku. Prosimy podać imię dziecka oraz wiek, żeby mieć też, żebyśmy mieli

0: kategorię wiekową mogli podzielić.
1: Jakie są zasady uczestnictwa w tych zawodach?
0: Zasady wędkowania będzie metoda spławikowa. Zawody odbywają się właśnie w dyscyplinie spławikowej przy użyciu jednej wędki. Wędka nie dłuższa niż 7 metrów, z kołowrotkiem lub bez. Dziecko łowi i trzyma wędkę, jedną wędkę, tak? Jedną wędkę łowimy, można mieć w zapasie kilka, ale tylko jedną łowimy. Obowiązuje również zakaz kotwiczek, dozwolone są wyłącznie haczyki pojedyncze. Ryby po złowieniu i zważeniu przez sędziego muszą w dobrej kondycji wrócić do wody. Takiej zasady się trzymamy, złów i wypuść, chyba że właśnie wspólnie z miastem zdecydujemy, że gatunki inwazyjne zrobimy w jakiś sposób, coś z nimi zrobimy. Każdy uczestnik musi posiadać siatkę też do przetrzymywania ryb, najlepiej długości powyżej 2 metrów, od 2 metrów. Do punktacji będą zaliczane wszystkie gatunki ryb. No i oczywiście tam decyduje o zwycięstwie największa waga. Będą, przypuśćmy, tak, będzie waga złowionych ryb. 1 gram będzie się równał 1 punktowi. W przypadku równej wagi będzie decydowała największa złowiona ryba, długość tej ryby. No i nagrody będą za 3 pierwsze miejsca w 2 kategoriach wiekowych. 4 do 9 lat i 10 do 15 lat.
1: Czyli nie im więcej ryb, tym lepiej, tylko chodzi o wagę. Czyli im cięższe ryby, tym lepiej.
0: Tak, tak. Może jedna ryba mieć 5 kilo, a wiemy, że takie tam są, więc może również taka ryba przeważyć szale na przykład na podium, tak? Ale jeżeli ktoś nie będzie miał siatki czy wędki, my postaramy się mieć trochę tego w zapasie i żeby po prostu każdemu pomóc i żeby to dobrze wyszło.
1: Ale raczej własny sprzęt powinno się mieć.
0: Tak, tak, oczywiście. No ktoś, kto też jest jakby wędkarzem, czy rodzic, czy dzieci uczą się tego kunsztu, tej właśnie adepci młodzi, no to zazwyczaj mają już jakieś wędki, czy sprzęt podstawowy. Tu naprawdę zwykłe wędki wystarczą i nie musi to być nie wiadomo co, jaki sprzęt, tak? Ale mówię, jeżeli będą jakieś problemy, to my również jesteśmy w stanie pomóc, zaoferować różne zestawy bądź po prostu wędki oraz siatki, ale no fajnie było, jakby byli przygotowani wszyscy.
1: Czy trzeba mieć kartę wędkarską?
0: Nie, tutaj nie trzeba mieć karty wędkarskiej. Jest to jeziorko pod opieką miasta.
1: Przy temacie kart wędkarskich, to co trzeba zrobić, żeby taką kartę wyrobić?
0: Najlepiej po prostu zapoznać się z regulaminem danego gospodarstwa, na którym się będzie chciało wędkować. U nas na przykład obowiązuje gospodarstwa rybackiego Mrągowo. Tam są wyszczególnione pewne okresy ochronne ryby, pewne limity, zasady i trzeba się jakby tego nauczyć i wtedy ewentualnie pójść do sklepu w Mrągowie i taką kartę sobie zrobić. Jest taki wtedy egzamin w sklepie i po zdaniu tego egzaminu idziemy do urzędu miasta, gdzie dajemy zdjęcie oraz wykupujemy znaczek. To jest jednorazowy jakiś koszt, nie jestem pewien, około 40 czy 50 zł i taka karta jest na całe życie. Wędkarska. Ewentualnie jeszcze można bodajże w PZW taką kartę wyrobić. Tak, tak, na pewno. Tylko najbliżej bodajże w Kętrzynie u nas, a tak to w różnych miastach w Polsce można taką kartę wyrobić. Tylko mówię, no tam gdzie się mieścimy, tam gdzie mieszkamy, no to tam są troszeczkę pewnie inne zasady, choć wzorowane, bazowane na zasadach PZW, czyli Polskiego Związku Wędkarskiego. Natomiast każde gospodarstwo ma troszeczkę inne swoje zapiski i warto po prostu tu, gdzie się najwięcej łowi, tych poznać naszych zasad.
1: Jakie ryby nie będą brane pod uwagę podczas tych zawodów?
0: Wszystkie ryby będą brane pod uwagę. Każdy gatunek.
1: Ale te niewymiarowe?
0: Też, bo one i tak wrócą do wody, więc tu nie będziemy robić jakichś tam dodatkowych czynności. Chciałbym jeszcze tylko nadmienić, że nie wolno używać zanęt, gdyż też miasto ma pewne plany dla jeziorka, teraz też robi temu, oczyszcza tą wodę, pierwsze działania, żeby troszeczkę zmniejszyć, może odwrócić ten proces eutrofizacji i żebyśmy mieli po prostu fajną wodę i żeby jak najmniej było różnych złych takich zapachów, więc fajnie, a my ze swojej strony również dołożymy starań, żeby przyciągać właśnie też takich młodych adeptów i nie tylko, może w przyszłości cyklicznych takich zawodów, które też pokażą nam, jaki stan jest wody i będziemy mogli go bardziej kontrolować za nadzorem ichtiologa.
1: Jakie ryby znajdują się w Jeziorze Magistrackim? Takie pięciokilowe też są, już wspomniałeś o tym.
0: Tak. Niestety mamy też do czynienia z zarybieniem jakimś tych ryb. W sensie sumów. Są też tam sumy, bo łowią ludzie, dochodzą do nas głosy. Widzieliśmy też sami, jak te sumy były łowione.
1: Czyli te sumy głównie pięciokilowe?
0: Tak. Podejrzewam, że są też fajne leszcze, bo dzieci w tamtym roku znajomych łowiły takie ponad kilogramowe leszcze. Są płocie, są karasie, są no dużo gatunków. Krasnopiórka jest na pewno, są okonie, drapieżnik. Dużo może być różnych gatunków ryb, także te sumy, myślę, są największe i najbardziej niestety szkodliwe dla tego jeziorka, gdyż mogą po prostu spowodować utratę tych innych rodzimych ryb. No ale właśnie po to możemy robić takie zawody, żeby mieć obraz tego, co tam się znajduje oraz ewentualnie kontrolować za zgodą, po prostu no, nadzorem miasta, tak? Także.
1: O czym jeszcze powinni pamiętać uczestnicy, mali wędkarze i ich rodzice?
0: Żeby zabrać ze sobą dużo dobrego humoru, bo my mamy taką po prostu zasadę bardziej zabawą, przyciągnąć i dobrą zabawą. Wszyscy będą nagrodzeni, także najlepiej niech przyniosą właśnie ze sobą dobry humor. My się postaramy, żeby pogoda również dopisała, choć na to wiadomo, że wpływu nie mamy, ale zrobimy wszystko, żeby ewentualnie jakoś było przyjemnie i po prostu przyjść i się pobawić z nami.
1: Zawody odbędą się 21 czerwca na Jeziorze Magistrackim. Start zawodów o godzinie 8.
0: Tak, ale przypominam, że trzeba być wcześniej. O 7 jest zbiórka i omówienie, jak wcześniej wspominałem, zasad. Wszystko opowiemy, no i ewentualnie będzie można na stronie facebookowej szczegółów doczytać, bądź zadzwonić na numer, który będzie na plakacie. I dowiedzieć się więcej, jeśli ktoś będzie potrzebował.
1: Dziękuję.
0: Dzięki.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Justyna Malinowska, dzień dobry, witam. prawo, ekonomia i technika w zarządzaniu zasobami wodnymi, wyzwania regulacyjne i infrastrukturalne sektora wodociągowego. To temat ogólnopolskiej konferencji naukowej w Mrągowie.
3: Wątków, które zostały poruszone, jest naprawdę sporo. Czekają Państwa 4 wystąpienia, a potem debata. 3 z tych wystąpień, jestem o tym absolutnie przekonany, będą niezwykle ciekawe, frapujące. Jedno, to ja wygłoszę, pewnie się nie zmieści w tych kryteriach, ale to z góry przepraszam, natomiast myślę, że zostanie to przykryte przez wystąpienia panów profesorów i pani doktor. Innymi słowy, szanowni Państwo, plan na to, żeby zmierzyć się z wyzwaniami prawnymi, z którymi mierzy się branża wodociągowo-kanalizacyjna, jest następujący. Najpierw 4 wystąpienia, tak zaczniemy od pana profesora Rakoczego, potem pan profesor Bukowski, potem ja powiem słów kilka, na koniec pani doktor Wełnic.
4: Kamil Turowski, zastępca burmistrza miasta Mrągowo.
5: W Mrągowie odbywa się konferencja, która jest związana z jubileuszem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, 30-leciem tego zakładu. Jakie tematy są tu dziś poruszane?
4: Oczywiście tematy ściśle związane z branżą wodno-kanalizacyjną, ale też prawo, tematy legislacyjne, tematy technologii. Ogólnie bardzo interesująca konferencja dla branżystów, ale nie tylko, dla samorządów, dla podmiotów, które wspierają tę branżę, dla podmiotów, które współfinansują czy finansują różnego rodzaju inwestycje, też to dla podmiotów prywatnych. Także program konferencji bardzo ciekawy, bardzo urozmaicony. Każdy może znaleźć coś dla siebie, ale bardzo też taki, z którego wyniesiemy, czy my, czy właśnie osoby uczestniczące, podmioty uczestniczące, naprawdę dużo ciekawej wiedzy, czy to też wiedzy związanej właśnie z technologią, czy wiedzy związanej z nauką, bo też mamy tutaj przedstawicieli Uniwersytetu z Bydgoszczy, także bardzo, bardzo ciekawy, urozmaicony, ale bardzo potrzebny program, który wpisuje się świetnie w jubileusz, bo z tej okazji oczywiście to jest organizowane jubileusz 30-lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.
5: Mówiąc o wodzie, to teraz też taki aktualny temat, bo obecnie też trwa testowe oczyszczanie Jeziorka Magistrackiego. Firma, która zajmuje się tym oczyszczaniem, też będzie brała udział w konferencji. Na czym to polega, to oczyszczanie, i jaki ma być tego efekt?
4: Tak, to są na razie testy, natomiast no, testy, które wierzymy w to, że przyniosą oczekiwane efekty. Oczekiwanym efektem jest to, żeby ograniczyć lub w ogóle wyeliminować zakwit sinic czy glonów w tym akwenie w tym sezonie. No, oczywiście to jest uwarunkowane od bardzo, bardzo wielu czynników, przede wszystkim zewnętrznych, no i też wieloletniego funkcjonowania tego jeziorka i tej zlewni wokół. Natomiast metoda polega oczywiście na filtracji tej wody za pomocą takich specjalnych tkanin, które mają wychwycić te właśnie mikroelementy z tej wody, która zostanie przepuszczona, mówiąc kolokwialnie, przez to urządzenie. Sprawdzimy, zobaczymy, jaki będzie efekt. Póki co jest to rozwiązanie testowe, bezkosztowe dla miasta.
5: To kwestia miasta, że taka inicjatywa tutaj jest realizowana. Miasto szuka pewnych rozwiązań, żeby to jeziorko oczyścić, żeby to jeziorko no, wyglądało też lepiej, no i żeby tam jakość tej wody się poprawiła.
4: Tak, no dyskusje na temat Jeziorka Magistrackiego trwają dosyć długo, ale nie tylko dyskusje, ale mamy opracowaną dokumentację przygotowaną przez profesora z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, profesora Łopatę. To są no, dokumenty, które są podstawą, które pan profesor Łopata przeprowadził szereg badań bardzo dokładnych, jeżeli chodzi o ten akwen. Są to badania, które wskazały na to, no, z czym mamy do czynienia. Musieliśmy, że tak powiem, rozpoznać tego przeciwnika, aby wiedzieć, jak go skutecznie leczyć. Oczywiście kwestia tej metody, która jest teraz stosowana, wpisuje się jak najbardziej w metodologię wskazywaną przez profesora Łopatę, natomiast to nie będzie na pewno jedyna metoda, która pozwoli nam doraźnie oczyścić to jezioro, ale też naszą wolą jest to, aby to jezioro było trwale oczyszczone i też na pewno będzie to wymagało tego, aby te działania no, nie były tylko i wyłącznie polegały tylko i wyłącznie na filtracji, ale też na bardziej mechanicznych działaniach. Są to wszystko metody i działania, które mają na celu oczywiście poprawę jakości wody w jeziorze. Na dzień dzisiejszy staramy się, aby to jeziorko w żaden sposób nie odstraszało ani turystów, ani mieszkańców i dlatego też ta doraźna metoda w tym momencie. Można z tego jeziorka oczywiście korzystać, można wędkować, zalecamy, czy w ogóle no, wskazane jest to, aby nie stosować tam zanęt wędkarskich przez osoby, które są poławiać ryby w jeziorze, dlatego że no, tego typu środki, czyli czy zanęty wpuszczane, wrzucane do jeziora, no, powodują, zwiększają ten osad na dnie i też mogą powodować zakwiecinić, którego chcemy uniknąć w tym sezonie.
5: Tak, ta metoda tej filtracji tkaninowej to metoda bez użycia środków chemicznych, bez użycia detergentów, więc no, to chyba jedna z lepszych metod, no, jak to wygląda.
4: No dokładnie tak, to jest chemia, jeżeli mówimy o użyciu chemii, to nie jest oczywiście chemia niesprawdzona, to jest chemia bezpieczna dla środowiska, oczywiście, która powoduje rozkład tej materii, która no, jest niepotrzebna w akwenie, niepotrzebna w osadzie, niepotrzebna w jeziorze. Natomiast no, to są wszystko też środki, o których mówimy, jeżeli mówimy o chemii, mówimy o tabletkach, mówimy o metodach biologicznych oczyszczania akwenu, no, to są wszystko środki, które wpuszczane są pod kontrolą, oczywiście w zalecanych dawkach, ale na dzień dzisiejszy, tak jak mówię, ta metodologia jest jeszcze cały czas przez nas analizowana i wybierzemy taką, która po sprawdzeniu wszystkich za i przeciw spowoduje to, że ten efekt będzie najbardziej trwały, najbardziej bezpieczny i dla mieszkańców, i dla oczywiście środowiska, i taki, który spowoduje ten trwały efekt oczyszczenia Jeziora Magistrackiego.
5: A czy miasto ma pomysł, jakiś pomysł na Jeziorko Magistrackie? To jest jeziorko, które znajduje się w centrum miasta, urokliwe miejsce, tak, naokoło restauracje, więc miejsce, które też znają bardzo dobrze mieszkańcy. Mieszkańcy tam codziennie spacerują, no ale też turyści. Nie każde miasto ma w centrum miasta jezioro, więc no właśnie, czy miasto Mrągowo, czy Mrągowski Magistrat ma jakiś pomysł?
4: No oczywiście to jeziorko samo w sobie jest urokliwe, jeżeli chodzi o jego klimat, natomiast tak, będą też z czasem nasadzenia na powierzchni, można powiedzieć powierzchni pływające wyspy z roślinnością, które też urozmaicą wygląd tego akwenu. No i tak jak wcześniej wspominałem, jest to jezioro do wykorzystania wędkarskiego, do przeprowadzania zawodów wędkarskich dla dzieci. Właśnie też mamy informację, że 21 czerwca takie zawody dla dzieci też wędkarskie się odbędą na tym jeziorze. Wędkowanie jest jak najbardziej bezpieczne. To jezioro jest wręcz stworzone do takiego amatorskiego, rekreacyjnego wędkowania. Mieszkańcy naszego miasta mogą w tym jeziorze, czy w ogóle, no każdy może w tym jeziorku wędkować bez żadnych zezwoleń, tak naprawdę przestrzegając podstawowych zasad etyki wędkarskiej. No i zachęcamy do tego, aby tych zanęt jednak nie stosować w tym jeziorku, z racji tego, że no niestety rozkład tej materii organicznej powoduje potem łatwiejszy, czy jest też czynnikiem powodującym zakwit sinic, czy w ogóle glonów w tym akwenie.
5: Mieszkańcy różne pomysły mają. Między innymi wśród mieszkańców pojawił się taki pomysł, żeby na przykład jakieś jednostki wodne pojawiły się na jeziorku, albo na przykład, żeby przez całe jeziorko przechodziła kładka piesza. Co pan burmistrz o tym myśli?
4: No bardzo kreatywne. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o jednostki pływające, no z racji tego, że ten akwen jest dosyć płytki i te osady denne właśnie, o których mówimy, które powodują też tę strefę beztlenową i takie fizyczne, mechaniczne mieszanie wody z głębszych partii z tą wodą, powiedzmy, oczyszczoną w górnej partii, gdzie jest ta warstwa tlenowa, no niestety powodowały, byłyby ze szkodą dla tego akwenu w stanie takim, jakim on jest dzisiaj, na dzień dzisiejszy. Dlatego też no, odradzamy i w ogóle no, nie wprowadzamy tutaj możliwości pływania, czy poruszania się jakichkolwiek jednostek, czy rowerków wodnych, czy kajaków, czy czegokolwiek. No, po prostu też ten akwen jest malutki, jeżeli chodzi o tego typu aktywności, także też nie byłoby to wygodne z punktu widzenia mieszkańca, turysty, czy kogokolwiek, kto by chciał z tego skorzystać. Pomost przez jeziorko, no myślę, że też jest ciekawym pomysłem, natomiast no, myślę, że też bardzo tutaj z punktu widzenia czysto ekonomicznego, no dosyć dużą inwestycją, bo ponieważ ta konstrukcja musiała mieć bardzo dużą rozpiętość i też dosyć no oczywiście zasady bezpieczeństwa, a dno akwenu tego, tak jak mówię, jest tutaj no niestety zanieczyszczone, te osady tam zalegają i najpierw musimy zrobić z nim porządek od strony biologicznej, przystosować to jezioro do tego, żeby ono było jak najbardziej przyjazny mieszkańcowi turyście, a dopiero potem będziemy też myśleli o tym, aby tę dostępność albo tę atrakcyjność tego jeziora jeszcze podnosić, ale tak jak mówię, no ono samo w sobie jest urokliwe, spacer wokół tego jeziora ma być i chcemy, aby był przyjemnością, żeby to było ładny widok, ciekawy widok i tak jak mówimy, rekreacyjne, amatorskie wędkarstwo, rodzinne, służące dla dzieciaczków do nauki, czy rodzinnego spędzania czasu z rodzicami, z dziadkami, takiej tradycji wędkarskiej. To jest świetne, świetne miejsce, bo to jezioro jest, mówię, bezpieczne, jeżeli chodzi o ten dostęp, idealne do nauki, tego typu wypoczynku.
6: Szanowni Państwo, Panie Dyrektorze, Panie Burmistrzu, bardzo dziękuję w imieniu Zarządu Narodowego Funduszu za zaproszenie nas na tą wspaniałą konferencję. Ja postaram się bardzo skrótowo powiedzieć o Narodowym Funduszu. Przygotowałam dość obszerną prezentację, której nie będę tutaj omawiała szeroko, ale organizatorów proszę o udostępnienie chętnym, żeby mogli zapoznać się z konkretnymi ofertami finansowymi jeszcze w obecnej perspektywie. Natomiast jeśli chodzi o jubilata, to wieczorem pozwolę sobie w imieniu zarządu złożyć panu dyrektorowi serdeczne gratulacje. I chciałam się pochwalić, że my jesteśmy o 7 lat starsi niż ZWIK w Morągowie, bo w tym roku obchodzimy 37-lecie powstania Narodowego Funduszu. I od samego początku działalności funduszu ochrona wód była naszym priorytetem. Myśmy rzeczywiście pierwsze lata finansowali przede wszystkim inwestycje wodkanowskie, czyli kanalizację i oczyszczalnie ścieków. Wydaliśmy w sumie 150 miliardów złotych generalnie na ochronę wód, na ochronę środowiska. Z tego połowa środków to są pieniądze europejskie. Proszę zwrócić uwagę, że ponad 70 miliardów pochodziło ze środków europejskich. Te statystyki zostawiam Państwu do prądu po udostępnieniu mojej prezentacji. Natomiast inwestycje, które dotyczyły ochrony wód, tutaj na samym dole efekty ekologiczne z tych inwestycji, jest tam prawie 90 tysięcy kilometrów kanalizacji i 810 oczyszczalni ścieków, ale to dotyczy budowy nowych. Jeśli przyłożymy do tego jeszcze modernizację i rozbudowę, to jest ponad 1600 oczyszczalni ścieków finansowanych z Narodowego Funduszu. Ja bym w samej prezentacji są slajdy poświęcone zarówno środkom europejskim, jak i krajowym. I tak jak powiedziałam, nie będę ich szczegółowo omawiała, ale proszę zwrócić uwagę na ten slajd. On pokazuje, jak w kolejnych perspektywach zmieniały się pule budżetów na poszczególne priorytety. Ochrona wód w tym momencie staje się coraz mniej finansowaną obszarem. Bardziej skupiamy się na adaptacji do zmian klimatu, czyli na zielono-niebieskiej infrastrukturze i tutaj te proporcje budżetów są rzeczywiście zauważalne i o ile środki na ochronę wód w zasadzie już nam się skończyły, o tyle na niebiesko-zieloną infrastrukturę ciągle czekamy na wnioski i ciągle te pieniądze są dostępne. Wiem, że tutaj pan dyrektor był nie tak dawno podpisywał umowę u nas na wykorzystanie części z tych środków. W poprzedniej perspektywie miasto Morągowo korzystało z pieniędzy. Są to nie tylko środki w ramach Feniksa, czyli tego programu krajowego, są też Polska Wschodnia, tutaj warmińsko-mazurskie do tej Polski Wschodniej się jak najbardziej zalicza, więc też korzysta z tych możliwości. Oraz pozostają środki krajowe, które są co prawda w formie pożyczki nisko oprocentowanej, ale jednak podlegającej umorzeniu i nie podlegającej aż takim restrykcjom wydatkowania jak środki europejskie.
7: Ogólnopolska konferencja naukowa w Mrągowie odbyła się z okazji jubileuszu 30-lecia Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
7: Uwaga na barszcz sosnowskiego. Ta roślina ma silne działanie toksyczne i alergizujące. Wydziela substancję, która może prowadzić do oparzenia skóry. Justyna Malinowska, dzień dobry. zapraszam na rozmowę z Zofią Wojciechowską, orkiterapeutką. Czy barszcz sosnowskiego można pomylić z jakąś rośliną?
8: No myślę, że tutaj na tym etapie raczej nie, dlatego że po prostu jej gigantyczny rozmiar wskazuje na to, że jest ona no jakby sama w sobie, tak? Na tyle po prostu łatwa do określenia.
7: Niemniej ale liście ma podobne do innych roślin.
8: Tak, niemniej jednak ważna jest właśnie ta świadomość, tak? Że jeżeli udajemy się do lasu, to z różnych względów, nie tylko ze względu na to, że możemy spotkać tam barszcz sosnowskiego, ale należy zachować po prostu bezpieczeństwo, czyli co? Bezpieczne obuwie, ubranie, które zabezpiecza po prostu no, różne części ciała, tak? Mniej części ciała odkrytych, czapka na głowie, tak? Jakaś, nie wiem, nawet niewielka apteczka wrzucona po prostu do plecaka. Oczywiście jakiś bidon z wodą, bo to może po prostu służyć temu, żebyśmy po prostu nawet bezpośrednio po kontakcie z taką rośliną po prostu przemyli ranę. I oczywiście tutaj ważne jest to, że tak jak powiedziałam, roślina ta przypomina wyglądem koper, ma charakterystyczne białe kwiaty zebrane w dużych baldach, łodygi pokryte jeszcze raz purpurowymi plamkami, wysokość od 3 do 5 metrów, szerokość rozety liściowej 2 metry, a grubość łodygi właśnie te 12 centymetrów, więc no, jakby ze względu na samą wielkość tej rośliny trudno jest tę roślinę z czymś innym pomylić.
7: Mhm. A jeszcze takie pytanie. Barszcz sosnowskiego, kiedy barszcz sosnowskiego jest najbardziej aktywny i niebezpieczny? To właśnie czerwiec, lipiec?
8: Tak, wtedy, kiedy jest taka specyficzna pogoda, tak? Czyli jest duże nasłonecznienie, jest wysoka temperatura, a jednocześnie pojawia się stosunkowo duża wilgotność. To możemy nawet odnieść do takich prostych obserwacji, gdy mamy rośliny u siebie w domu. Przy niektórych zjawiskach atmosferycznych nasze rośliny nawet przebywając z nimi w domu, możemy zauważyć, że gdzieś na przykład na liściach gromadzi się kropelka wody. Pewnie Państwo niejednokrotnie, szczególnie wielbiciele roślin, zauważyli, że Wasze rośliny nawet, mimo że nie są wystawione poza sferę Waszego domu, reagują na odpowiednie, nie wiem, ciśnienie atmosferyczne, na wilgotność powietrza w domu, czy też na zewnątrz. I również bardzo podobnie te rośliny, czyli barszcz sosnowskiego, reagują na tego typu po prostu zjawiska. A teraz, jeżeli jeszcze Państwo w kontakcie zauważyliście takie objawy, jak nudności, wymioty, bóle głowy, obrażenia układu oddechowego, obrażenia oczu, to trzeba po prostu bezpośrednio również skontaktować się ze służbami medycznymi, bo może to oznaczać, że mogło nawet dojść w kontakcie z takimi roślinami do wstrząsu. Także to nie jest, znaczy ta nasza rozmowa nie ma na celu Państwa przestraszyć, ale po prostu jakby przygotować do tego, że w różnych okolicznościach, w różnych środowiskach spotykamy nie tylko zwierzęta, które mogą stanowić dla nas zagrożenie, ale również dobrze jest wiedzieć, że na swojej drodze możemy spotkać takie rośliny, które warto znać, oznaczyć, poinformować innych i zachować po prostu
7: tak,
8: szczególną bezpieczeństwo.
7: Tak, no i warto o tym mówić, bo właśnie ta wiedza może nas uratować. Dokładnie. Kiedy wiemy, że to jest niebezpieczna roślina, to po prostu nie będziemy się do niej zbliżać. Jest specjalna mapka, na której można to stanowisko występowania barszczu sosnowskiego zgłosić.
8: Dlatego też warto do tego plecaka, oprócz właśnie wody, małej apteczki, nawet wziąć ze sobą zwykły krem z filtrem. On też pomaga uchronić się przed oparzeniami. Po prostu skórę nieco natłuszczamy i wtedy łatwiej jest nam po prostu zmyć różne szkodliwe substancje, nazwijmy to w ten sposób. Dlatego też no, po prostu warto zachować ostrożność na terenie leśnym, tam gdzie przebywamy.
7: Wiele stanowisk zostało zgłoszonych odnośnie występowania barszczu sosnowskiego. Z tej mapki wynika, że właśnie na południu Polski jest dużo więcej albo dużo po prostu więcej zgłoszeń.
8: Tak, bo one też na początku, mówię o tych roślinach, na początku były poddawane różnym badaniom eksperymentalnym w takich ośrodkach.
7: I one
8: właśnie
7: na początku tak, trafiły na południe Polski.
8: Na przykład do takich ośrodków badawczych związanych z południową Polską, Wrocław, I stąd były po prostu taką rośliną, którą starano się zasiedlić w miejscach, gdzie no, proponowano mieszkańcom intensywną gospodarkę, taką hodowlaną. Stąd te rośliny nie występują w takich uprzemysłowionych terenach, a zaczęto po prostu je stosować tam i uprawiać w takich miejscach, jak na przykład nawet nasze Mazury, czyli gdzie występowały tak zwane przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, nastawione na intensyfikację produkcji rolnej pod względem hodowli, jak również uprawy roślin, różnorodnych roślin pastewnych.
7: Stanowisko występowania barszu sosnowskiego zgłoszone zostały na terenie powiatu mrągowskiego. Gmina Sorkwity otrzymała dofinansowanie na likwidację, bo na terenie gminy Sorkwity najwięcej tego barszu sosnowskiego, tej rośliny występuje, ale też między innymi właśnie Kosewo, Jora Wielka, ale także Marcinkowo.
8: No tam widziałam, że Pieski, Marcinkowo,
7: tak,
8: także
7: takie zgłoszenia były, może one niekoniecznie są zbadane i zweryfikowane.
8: To znaczy tak, ta mapka, która jest na stronie właśnie tego głównego inspektora sanitarnego, ona funkcjonuje w ten sposób, że jeśli jest zgłoszenie, to oczywiście jeśli najlepiej, jeżeli to by była jakaś dokumentacja fotograficzna, tak? No po prostu dbajmy o swoje bezpieczeństwo, a jeśli są tego typu środki, to dobrze by było te środki po prostu wykorzystać, ze względu na to, że wykorzenienie samodzielne tej rośliny jest niezwykle trudne i przebywa w dosyć takim długim okresie czasu. Czyli nawet jednorazowe wycięcie, usunięcie tych roślin nie zapobiega biegnie temu ze względu właśnie na długotrwałość, żywotność nasion i po prostu plenność tej rośliny, tak? Czyli jest to po prostu bardzo ważne.
7: Bardzo odporna roślina, tak, i bardzo inwazyjna.
8: Dlatego też po prostu bardzo ważne jest to, byśmy my mogli informować siebie wzajemnie o miejscu występowania tej rośliny, żeby po prostu skutecznie dzięki tym środkom można było tę roślinę wyeliminować w sposób bezpieczny dla wszystkich mieszkańców.
7: Co zrobić, kiedy zetkniemy się z taką rośliną?
8: No tak jak wspomniałam, jeśli zetkniemy się z taką rośliną i zauważymy, że mamy na przykład jakieś objawy, czyli takie swędzenie na skórze, bo to dosyć szybko się pojawia ze względu właśnie na niezwykłą taką aktywność tych olejków eterycznych, musimy po prostu przemyć ranę, przemyć po prostu skórę wodą, najlepiej właśnie wodą z mydłem, ale też polecam Państwu nawet jakąś niewielką ilość takich najprostszych, domowych medykamentów, czyli po prostu wodę z octem, żeby nawet na każdą wyprawę zabrać nie tylko wodę do picia, ale nawet niewielki aplikator wody z octem, ponieważ woda z octem dosyć szybko usuwa różnego rodzaju właśnie tego typu szkodliwe substancje. No i przede wszystkim nie dotykać tej rośliny, nie zrywać tej rośliny, szczególnie gołymi rękami, tak? Jeżeli po prostu mamy takie objawy, to tak jak powiedziałam, przemywamy skórę. No i oczywiście, jeżeli nastąpią takie poważniejsze objawy, no to trzeba wziąć pod uwagę, że zgłaszamy się do lekarza, informując go o tym, że na przykład mieliśmy kontakt z taką rośliną. Dlatego też po prostu przebywanie w pobliżu tej rośliny, no wymaga tego, by chronić skórę i drogi oddechowe.
7: Tak, i konsekwencje mogą być dużo poważniejsze u osób, które na przykład są uczulone na pyłki i olejki eteryczne tego typu, bo mogą wywołać wstrząs anafilaktyczny.
8: Tak, ale ten wstrząs taki najgroźniejszy jest dla dzieci ze względu na delikatność skóry i ze względu na to, że jednak osoba dorosła no na wyższym jakby poziomie, tak, może mieć kontakt z tą rośliną, a dzieci, można powiedzieć, że w zasadzie ze względu na to, że roślina może mieć 3 do 5 metrów, jakby wchodzą w ogóle pod powierzchnię liści. I nawet jeśli teraz Państwo sobie wyobrażą, że takie dziecko jest pod taką rośliną i nawet lekki wiatr powoduje, że po prostu te olejki eteryczne, jakby wszystko to, co znajduje się wokół tej rośliny, po prostu opada bezpośrednio na całe ciało dziecka, łącznie z głową i przechodząc w dół. Więc w związku z tym najbardziej niebezpieczne i najbardziej zagrażające życiu i zdrowiu w kontakcie z rośliną jest po prostu dziecko.
7: A co ze zwierzętami? Czy zwierzęta też są tak narażone na działanie tej rośliny?
8: No tutaj akurat jeśli chodzi o zwierzęta, to może mniej, dlatego że no mają futro. Tak? Więc
7: tak,
8: to jest po prostu naturalna ochrona. A ponieważ też tą roślinę sprowadzono jako swego rodzaju paszę, Dlatego też po prostu przeżuwacze tę roślinę są w stanie spożywać, tak? Czyli po prostu kopytne, bo tę roślinę spożytkowano do hodowli. Więc jednym z, powiedzmy, z takich elementów jest wypas kóz, czy też po prostu zwierząt, które są w stanie zjadać tę roślinę. No ale jeśli to są obrzeża rowów melioracyjnych i wzdłuż ścieków wodnych, to mogą sobie Państwo wyobrazić, że to są jednak mimo wszystko takie miejsca, gdzie nie wchodzą takie zwierzęta gospodarcze, tak? Dlatego też w tych miejscach ta roślina po prostu znalazła sobie taką specjalną sferę do swego samoistnego odradzania się i właśnie rozmnażania. Dlatego jest to naprawdę bardzo, bardzo trudny temat.
1: Niemniej jednak bardzo groźna roślina, na którą należy uważać. No i teraz właśnie czerwiec to jest taki moment, kiedy ona zaczyna kwitnąć.
8: Tak, zaczyna kwitnąć, no i później wytwarza nasiona, tak? Czyli w sensie takiego podejścia teoretycznego do tej rośliny, przechodząc do praktyki, będzie to taki moment, kiedy po prostu w myśl tego programu należy tę roślinę usuwać z naturalnego środowiska. Aczkolwiek ze względu na rozwój tej rośliny, najbardziej chyba niebezpiecznym miesiącem będzie lipiec, ponieważ powierzchnia liści będzie największa, no i w związku z tym, że temperatury w lipcu i sierpniu będą powodowały, że jednak te związki olejków eterycznych w tej roślinie będą miały możliwość najszerszej absorpcji.
1: Jeżeli barszcz sosnowskiego zobaczymy na terenie miejskim lub gminnym, to wiadomo, że usunięcie zlecone jest odpowiednim służbom. A co jeżeli ta roślina znajduje się na terenie prywatnym?
8: W zasadzie można powiedzieć, że od 2011 roku zostały wdrożone różnorodne przepisy, które mówią o tym, że jest to roślina inwazyjna i roślina, która jest zabroniona w jakikolwiek sposób do rozmnażania na jakimkolwiek terenie. Więc no, generalnie można powiedzieć, że nie powinna ona występować na terenie miejskich ogródków, czy też ogródków prywatnych, ponieważ jest generalnie zakaz rozprzestrzeniania tej rośliny. To jest jakby po pierwsze. Jeśli w naszym otoczeniu, gdzieś na naszym terenie zauważymy taką roślinę, no to najlepiej po prostu tę roślinę wykorzeniać w jak najkrótszym czasie i w takim momencie, kiedy ta roślina jeszcze się w naszym ogrodzie nie rozprzestrzeniła. Dlatego po prostu zachowajmy też taką bezpieczność. No, wydaje mi się, że to jest niewielkie prawdopodobieństwo, by ta roślina była na terenie takich prywatnych ogrodów.
1: Trudno pomylić barszcz sosnowskiego z innymi roślinami, ze względu na to, że jest bardzo duży, no i same te liście też są
8: Aczkolwiek pani redaktor...
1: Ja myślę o takiej roślinie. Jest taka roślina, która jest trochę podobna. Arcydzięgiel.
8: Tak, arcydzięgiel jest nieco podobny, ale tak jak powiedziałam, one się różnią rozmiarami. Dlatego z arcydzięglem nie za bardzo można tę roślinę pomylić, bo rozmiary są naprawdę dużo, dużo mniejsze. Ale tutaj pani jeszcze, chciałam wejść jeszcze w słowo i powiedzieć o tym, że faktycznie był taki moment, kiedy tę roślinę sprowadzano do ogrodów botanicznych jako swego rodzaju taką roślinę pokazową, tak? Ze względu na jej takie specyficzne rozmiary, olbrzymie kwiatostany, takie typu właśnie koper, balda. I co ciekawe, właśnie ta roślina była podziwiana ze względu na właśnie taką swoją specyficzną żywotność, wielkość,
1: ale nie szkodziła
8: urodę.
1: Innym roślinom wokół, które rosły?
8: Znaczy stosowano tą roślinę jako taką roślinę jednostkową, pokazową i wokół niej tak naprawdę nie powstawały inne rośliny. I to jest może taka ciekawostka, tak? Że w momencie, kiedy jeszcze nie znano, jak ta roślina jest inwazyjna i groźna dla naszego otoczenia, to była ona swego rodzaju taką pięknością w różnorodnych ogrodach botanicznych, ogrodach nawet prywatnych. Bo tu pani wspomniała, czy można taką roślinę znaleźć w ogrodzie. Tak, bywało dawniej tak, że ona stanowiła wyjątkowy okołas wśród hodowców różnorodnych, takich nazwała egzotycznych roślin, ponieważ pochodząca właśnie z Kaukazu, tak, czyli taka roślina, którą nawet hodowcy mogli się szczycić, nie wiedząc o tym, że może być ona groźna dla ich otoczenia.
1: Na tym będziemy kończyć. Dziękuję pani serdecznie. Naszym gościem była dziś pani Zofia Wojciechowska, prezeska Instytutu Zdrowia i Hortiterapii oraz Stowarzyszenia Zielone Dzieci, a także hortiterapeutka.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.
1: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie z wyjątkowym jubileuszem. ZWiK ma już 30 lat. Justyna Malinowska, dzień dobry. Zapraszam na rozmowę z Andrzejem Wołoszem, dyrektorem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Mrągowie. To szmat czasu tak naprawdę. 30 lat. Co przez te lata udało się zdziałać w Mrągowie?
9: Myślę, że bardzo wiele rzeczy, aczkolwiek to, co żeśmy naprawdę zrobili, najbardziej widoczne jest dla tych, którzy patrzą z boku. Natomiast dla mnie, człowieka, który z dnia na dzień uczestniczył w tych wszystkich modernizacjach, tych inwestycjach, jest to może troszeczkę mniej zauważalne. Dla mnie jest to po prostu normalna praca i te osiągnięcia, jak rozmawiam z osobami z zewnątrz, mówię, o fajnie, tyle żeście zrobili, macie to, tamto i tak dalej. Ja do tego podchodzę troszeczkę inaczej. Na pewno mamy nowoczesny system oczyszczania ścieków. Pełen system dla miasta Mrągowo, bo Mrągowo jest skanalizowane w tej chwili w 99 i rzekłbym nawet 8%. To jest bardzo dużo jak na miasto tej wielkości, jak Mrągowo. Mamy i jakość ścieków odprowadzanych generalnie spełnia wszystkie normy, wymagania. Oczyszczamy ścieki w 98,9%. Ewenementem naszej oczyszczalni jest ścieku to, że pod wylot ścieków z naszej oczyszczalni wiosną przypływają ryby i robią sobie tam tarło, czyli jest to też jakby taki taka wizytówka tego, że te ścieki są dobrze podczyszczane. Udało nam się zmodernizować, czy też wybudować system odzyskiwania z osadów ściekowych, system produkcji kompostu z osadów ściekowych, czyli jest ta gospodarka odzysku w pełni, tak? Czyli odprowadzamy ścieki, oczyszczamy ścieki, odprowadzamy je do odbiornika, oczyszczone ścieki, plus do tego osad, który pozostaje w procesie oczyszczania, też przetwarzamy i produkujemy z tego kompost, który może być wykorzystywany w rolnictwie, w ogrodnictwie, w systemach gdzie uprawowych, tak, do tworzenia trawników. Mamy pełen system poboru i uzdatniania wody. Mrągowska woda nie od dzisiaj cieszy się dobrą renomą. Sam tę wodę od lat piję i powiem szczerze, czuję się bardzo, bardzo dobrze. Więc jakby zapewniliśmy przez lata to, że miasto jest pod względem i uzdatniania wody, i dostawy wody zabezpieczone i na dzień dzisiejszy nie ma jakby niebezpieczeństwa, że może nam tutaj czegoś w tym systemie zabraknąć. Oczywiście to nie znaczy, że możemy usiąść na laurach i nic nie robić. Nie? Wprost przeciwnie. Nowe przepisy, nowe normy, nowe dyrektywy unijne wymagają od nas jakby stałej też kontroli i stałego rozwijania się. Musimy wprowadzać nowe technologie, musimy modernizować obecne systemy, ale możemy to robić spokojnie, bez jakiegoś zbędnego pośpiechu. Ostatnio udało nam się pozyskać spory zastrzyk finansowy, bo dostaliśmy dofinansowanie do systemu bezpieczeństwa wody. Przeszło 10 milionów złotych dotacji, dofinansowania, plus do tego jeszcze pożyczka z Narodowego Funduszu, czyli łącznie inwestycja za ponad 14 milionów. Będziemy realizować ją w Mrągowie i to są inwestycje, które oprócz budowy nowego rurociągu tranzytowego Mrągowie, też będą modernizacje oczyszczalni, modernizacja stacji uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych w mieście Mrągowo i dodatkowo też taki system, który monitoringu jakości wody, który powiedzmy w sytuacji, gdyby nastąpiło jakieś skażenie biologiczne, wówczas następuje alarm jakby taki i powoduje, że...
5: Od razu następuje działanie. 14 milionów złotych na nowe inwestycje w Mrągowie. Co one zakładają tak konkretnie?
9: Te 14 milionów to są tylko inwestycje na gospodarkę wodną. Jeśli chodzi o... To są założenia, są takie. Modernizacja stacji uzdatniania wody, trzeci etap. W tym właśnie biomonitoring. przebudowa, modernizacja pewnych odcinków sieci wodociągowe, wyeliminowanie jeszcze niewielkich odcinków z rur, wykonanych z rur azbestowo-cementowych, budowa nowej sieci tranzytowej o średnicy 250 mm od stacji uzdatniania wody do ulicy Młynowej, wymiana rurociągów technologicznych przy ujęciu wody Sołtysko, budowa nowej studni głębinowej na ujęciu Sołtysko, remont, modernizacja zbiornika wieżowego w parku przy ulicy Brzozowej, no i remont, modernizacja zbiorników terenowych na stacji uzdatniania wody. Szereg inwestycji, dodatkowo jeszcze inwestycje polegające na wczesnym wykrywaniu awarii, detekcji sieci wodociągowej, także do roku 2029 musimy te pieniądze wydać, jest co robić. I będziemy tutaj naprawdę mocno, mocno musieli naciskać, żeby te pieniądze wszystkie wydatkować. Dodatkowo też wcześniej, w zeszłym roku uzyskaliśmy pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości blisko 6 milionów złotych. To jest 1% pożyczka na 25 lat. I tutaj te pieniądze poszły na tak zwaną zieloną transformację miasta. Taki konkurs został ogłoszony przez Bank Gospodarstwa Krajowego i w ramach tego modernizujemy przepompownię drugą co do wielkości w mieście, przepompownię ścieków przy ulicy Wojska Polskiego. Tam w tej chwili trwają już prace modernizacyjne. Będzie przebudowa odcinków kanalizacji sanitarnej, tych odcinków, które są najbardziej w tej chwili awaryjne, i przebudowa też budynków socjalnych na stacji uzdatniania wody, obiektów dla pracowników zakładu wodociągów, tych, którzy pracują na stacji uzdatniania wody i monterów wodociągowych i kanalizacyjnych.
5: 30 lat zakładu wodociągów i kanalizacji w Mrągowie. Pamięta pan, jak ten stan wodociągowo-kanalizacyjny wyglądał w 1996 roku? Jak to było w Mrągowie?
9: Bardzo, bardzo skromnie. Co prawda była już oczyszczalnia ścieków wybudowali ją w 1994 roku, końcówka 1994 roku. Węgierska firma wybudowała oczyszczalnię ścieków, czyli oczyszczalnię biologiczną, ona już funkcjonowała. Funkcjonowała też stacja uzdatniania wody. Natomiast jeśli chodzi o samo wyposażenie pracowników w jakiś sprzęt naprawczy, w urządzenia do czyszczenia kanalizacji, tego po prostu nie było. Nie mieliśmy praktycznie nic. Mieliśmy jednego starego żuka i w zasadzie ze sprzętu dwa rowery i to wszystko, i przyczepkę taką do czyszczenia kanalizacji. To, co w tej chwili mamy, to jest jakby efekt 30 lat pozyskiwania, szukania oszczędności, pozyskiwania środków i dokonywania zakupów.
5: Jakimi zasobami obecnie dysponuje zakład? To są już takie urządzenia nowoczesne?
9: No tak, jesteśmy dosyć dobrze usprzętowieni. Mamy sprzęt do czyszczenia kanalizacji, mamy sprzęt do monitoringu kanalizacji, mamy pojazdy z pełnym wyposażeniem do usuwania awarii. No i przede wszystkim wykwalifikowano kadrę techniczną, ludzi, którzy to wszystko obsługują, i powiem szczerze, mamy bardzo solidnych, lojalnych i zdyscyplinowanych pracowników. To bardzo ważne, bo jak zaczynaliśmy, jak ja zaczynałem pracę w wodociągach, a zaczynałem ją jeszcze wcześniej, różnie z tym bywało.
5: Mrągowo prawie w 100% jest skanalizowane, no ale wiadomo, prawie robi pewną różnicę. Jakie miejsca nie są skanalizowane?
9: To znaczy, to są w zasadzie punkty, to są pojedyncze adresy, które nie zostały przyłączone. Bądź dlatego, że mają zbiorniki jeszcze bezodpływowe i nie chcą się przyłączyć i sami opróżniają te zbiorniki bezodpływowe, bądź wymagana jest budowa lokalnych przepompowni ścieków i też wolą korzystać ze zbiorników bezodpływowych niżeli z systemów, niżeli zainwestować pieniądze i wybudować lokalną przepompownię ścieków. Generalnie sieć kanalizacyjna miasto jest pod pokryte w 100% siecią kanalizacyjną. Tu nie ma zabudowy, która gdzieś w odległości większej jak nie wiem, 100-200 metrów nie posiada kanalizacji sanitarnej. Wszystkie nowe osiedla tą kanalizację w obrębie miasta Mrągowo, tą kanalizację sanitarną, możliwość podłączenia do kanalizacji sanitarnej posiadają.
1: W mieście to wygląda bardzo dobrze, no ale niestety w innych miejscowościach na terenie naszego powiatu, no i w ogóle województwa warmińsko-mazurskiego tak dobrze już nie jest.
9: To się zgadza, ale trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że w zabudowie rozproszonej w gminie, czy też w innych gminach, w gminie Mrągowo, czy też w innych gminach, inwestowanie w budowę kanalizacji jest, wymaga większych środków, większych nakładów i no niestety nie zawsze się to w 100% opłaca, więc no czasami trzeba wybrać tę lepszą opcję, czyli systemy indywidualne. Zbiorniki bezodpływowe i oczyszczalnie indywidualne. To są drogie inwestycje i tutaj no, gminy muszą korzystać ze środków unijnych, a z tym czasami bywa problem.
1: Mamy na szyjach pewne smycze, na których jest napisane: w Mrągowie pij wodę z kranu. Pan też o tym wspomniał, że pije pan wodę z kranu. Śmiało możemy to robić? Śmiało możemy pić wodę kranową?
9: Naturalnie, że tak. Generalnie całe miasto zasilane jest z jednego ujęcia wody i w każdym miejscu, w punkcie miasta woda ma generalnie taką samą jakość. Jest to woda bardzo dobrej jakości, woda jest monitorowana. Nie stosujemy do uzdatniania tej wody żadnej chemii, żadnych procesów chemicznych. To jest napowietrzanie i filtracja. Generalnie usuwamy tylko żelazo i mangan. Pozostałe pierwiastki pozostają, więc jest woda też bogata w pierwiastki pochodząca ze źródeł głębinowych, więc na dzień dzisiejszy polecamy, można ją pić spokojnie i bezpiecznie.
1: I bezpiecznie. Czy to zawsze tak wyglądało, że do wody nie były dodawane te środki chemiczne? I jak to wcześniej wyglądało?
9: Do samego procesu uzdatniania nie dodawano praktycznie środków chemicznych, natomiast często bywało tak, że woda mogła zawierać kiedyś jeszcze, ale to za czasów funkcjonowania spółki, chyba że dwukrotnie tylko użyliśmy podchlorynu sodu do dezynfekcji wody i to też miejscowo. Natomiast no, pamiętam czasy, kiedy ta woda była niestety, ale różnej jakości, tak? Tylko starsi ludzie z Mrągowa na pewno pamiętają sytuację, kiedy ktoś zapomniał zakręcić kran i lekko ciurkiem leciała woda i wanna na przykład rano była cała brązowa, tak? W tej chwili już takiej sytuacji nie powinno być, nie ma. Oczywiście zdarzają się sytuacje, kiedy po awarii na przykład, bo nawet jeżeli pozostaje bardzo niewielka ilość zanieczyszczeń w rurociągach, to one się osadzają na rurze i w sytuacji, kiedy w wyniku awarii zamykamy dopływ wody, a potem puszczamy tę wodę z powrotem, zdarza się tak, że ona zrywa te osady i wtedy przez jakiś czas, może niedługi czas, polecieć woda zanieczyszczona, ale tego raczej się nie da uniknąć, pomimo nawet tego, że po każdej takiej awarii puczemy sieć. Jeżeli tak bywa, staramy się ostrzegać też mieszkańców, że może taka sytuacja zajść, ale to zdarza się też sporadycznie.
1: O sytuacji wodno-kanalizacyjnej w Mrągowie opowiadał Andrzej Wołosz, dyrektor ZWiK-u.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mrągowo.

0: Słuchaj na 104.9 FM. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
6: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A
9: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
0: O reklamie.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Disney Plus.
3: To jest mój czas.
2: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
4: Mam propozycję.
5: To nie jest jakaś wkrętka?
2: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
4: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
5: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
6: Siemanko, 10 na zegarkach, wjeżdżamy do was z najgorętszą muzyką w sobotnie przedpołudnie. Save My Love, to jest pierwszy numer ode mnie, opoka, hej!

kąciki ust wychylające się ku górze, podrygujące ramiona, po waszej mowie ciała można stwierdzić śmiało, że już jesteście myślami na wakacjach. Dobrze mówię, czy nie? Odliczacie do tegorocznego urlopu, czy jeszcze za daleko? No to chwalcie się, kiedy i jakie macie plany urlopowe w tym nadchodzącym lecie. Czekam na was na naszym WhatsAppie, wbijacie meloradio.pl na waszych smartfonach, na dole wysyłacie głosówki albo wiadomości, jak tam wam wygodniej. Ale Farben i Body Talk przed momentem, a to już Felix Jan i Ray Dalton. Niech was zaczarują numerem Call It Love w Melo.

0: James Hype, z nami możecie sobie wybrać, gdzie chcecie się bawić przy jego muzyce. Czy nad Bałtykiem, czy w belgijskim Bumbo i na Sunrise Festival i na Tomorrowland. James Hype w tym roku gra, a my będziemy tam razem z wami. Sięgajcie po szczegóły na naszą stronę meloradio.pl, do naszych sociali. Be Mine przed momentem, a wkrótce Calvin Harris.
1: Reklama. Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal, jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.

0: Zniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, tynk, silikatowo-silikonowy, biały, 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu, 2,5 litra, gotowe kolory, tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
5: Voltaren! Voltaren!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
11: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
10: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
11: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
10: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: Na ten weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
15: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Michael Schulte, Rehab, Better Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami o tej porze, o 10:40. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, czy to jest dobra pora, żeby zacząć gadać już o wieczornym imprezowaniu. Bo Marcin napisał: urlop jeszcze daleko, bardzo daleko, może w październiku, ale ja cieszę się weekendem, sobotą i tym, co dzisiaj wieczorem, bo mimo pogody planujemy jednak spotkać się z przyjaciółmi i trochę posiedzieć na parasolkach. W sensie domyślam się, że nie pod parasolkami, tylko pewnie w jakichś ogródkach, gdzie miło spędza się czas w towarzystwie innych. No i bardzo dobrze, to tylko deszcz, z cukru nie jesteście, ale teraz taki muzyczny słodziak u nas na antenie. Justin Bieber, proszę.

0: Dobra, szybki challenge dla was. Ta piosenka jest z 2008 roku. Piszcie, co wtedy robiliście, ile mieliście wtedy lat, czy w ogóle cokolwiek z tamtych czasów pamiętacie. David Tavare i Root z numerem If You Don't Know My Name w Melo Radio. Gorące, które niesie nas przez to przedpołudnie, ale mamy lepsze numery.
1: A już o 11 zagramy
0: na przykład Only You, Shouse, już za chwilę. Generalnie to nie chciałem powiedzieć, że lepsze, tylko że równie dobra. O, tak jest sprawiedliwie. Zaraz wracamy.

0: kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurila Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów tylko 165 zł. Tikurila Fingard. Silicon Protect. Biała farba fasadowa. 9 litrów tylko 315 zł. Spiesz się. Promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo Bohaterów Warszawy 10.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
10: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
11: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
13: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
12: Wspaniale się to ogląda.
13: A jak smakuje?
12: Prażynki przysnacki, zawsze przy meczu.
14: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam, 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakob Skronung, kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
17: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała.
7: Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
19: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni, 159 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie.
23: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
24: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: Jeśli kogoś interesuje, co tam w pogodzie będzie się dzisiaj działo, to za chwilkę to sprawdzimy. Ale teraz już gramy, bo to inni gadają, a nie my. South Cup Sport, only you dla was. O, poka, siema.

Jaki to jest numer? Sorry, papi, topic Becky G w Melo Radio w weekendowym Melo. Bardzo dobrze, że głośno u was, bo tego numeru słucha się głośno. A jak z tego samochodu obok drą się na was, że zagłuszacie im disco polo, to są dwa wyjścia. Albo można zrobić jeszcze głośniej, albo po prostu zasunąć szybkę, żeby dali wam święty spokój. A spokój od Natalii Nykiel zaraz leci w waszą stronę. Przypomnę tylko, że zabieramy z was w tym roku na Tomorrowland. Możecie naprawdę sięgnąć po te niezwykłe przeżycia, po te emocje, które wam zafundujemy. Wbijcie na meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły, a dotychczasowych zwycięzców zobaczyć możecie w naszych socialach.

0: No lubię go, tyle mogę powiedzieć. Bob Sinclair, gość, który naprawdę już od lat bawi publiczność na całym świecie, a przez kilka ostatnich minut z Kiezą bawił was. Mam nadzieję, że to była bardzo przyjemna zabawa. I Can't Wait w Melo Radio. Głosujcie na swoich ulubieńców na playermeloradio.pl. Tam 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Karczewski Farby zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral tynk silikatowo-silikonowy biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
8: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
9: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
10: Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Fejdek. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg, kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
6: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Jakie klapki i torebki na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
12: Po reklamie.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w Melo Radio. U nas również Sunrise Festival On Air. Wyjątkowy program, w którym gramy wam muzykę Sunrise Festival. Opowiadamy o nim. Między innymi o tej niezwykłej historii, która ciągnie się już ponad 20 kilka lat. To jest niezwykłe wydarzenie, które przeżyjemy w tym roku razem z wami. Bardzo się cieszymy. Na 6 scenach wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej. Wśród nich między innymi 2/3 Swedish House Mafia, Axwell Ingrosso, Afrojack, Hugel czy James Hype, pełny line-up oczywiście w social mediach. U nas też możecie znaleźć co nieco o Sunrise Festival. Zapraszamy i bawcie się dobrze, sięgajcie po zaproszenia, bo mamy ich sporo. Felix Jan przed wami.

0: Meduza, z nimi też bawimy się w tym sezonie Lose Control w Meloradiu tuż przed południem. Za oknami u mnie pochmurno i mokro. Dajcie znać, jak u was wygląda sobotnie przedpołudnie, choć pewnie jak będę to czytał, to już będzie po południu, bo zaraz 12. Czekam na was przy WhatsAppie.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungs i Teofilius London. Od razu się lepiej sprząta przy tym numerze, co? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj porządki uprawiają.
1: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
2: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
3: Niemożliwe, nie wierzę.
4: Dziękujemy bardzo.
1: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Meloradio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
3: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto PLO w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.

0: Niżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
3: Albo grubo, albo wcale. Dlatego my gramy wam najgorętsze numery na nadchodzące wakacje, na nadchodzące lato. Kungs, Theophilus, London i Galaxy. Posłuchajcie tego. Opoka, siemanko. Jak macie ochotę dać znać, co u was, jaka pogoda za oknami czy za szybami samochodów, to wysyłajcie zdjęcia, filmy, głosówki, co tylko chcecie, czekamy na WhatsAppie. Hej!

Bauza i Magnetic w Meloradio. Ależ ja kocham ten numer, ależ ja go kocham. A dajcie znać, który numer wy kochacie najbardziej. Czekamy na was na playermeloradio.pl. 30 Meloradia. Mam nadzieję, że byliście wczoraj. Zrecenzujcie, jak podoba wam się topka wczorajszego notowania. No i wspierajcie tych swoich ulubieńców. Playermeloradio.pl, tam całe zestawienie do głosowania, bo to wy ustawiacie to wszystko od początku do końca. My naprawdę w tym nic nie mieszamy. To tylko wasze głosy. A według waszych głosów to jest fajny numer. I found you. I to nie od dzisiaj. Switch Disco, Charlotte Henning w Meloradio. To weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

0: Na pewno Kołobrzeg nie będzie miastem duchów w te wakacje, choć o tym, jak wygląda życie w takim miejscu, śpiewała przed chwilą wokalistka, która wystąpiła u Rehaba w numerze Ghost Town. A Kołobrzeg zamieni się naprawdę rytmem toczące się niezwykłe miasto już na przełomie lipca i sierpnia. Rehab tam 1 sierpnia na Red State.
1: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Tikurilla Super White. Biała lateksowa farba do wnętrz. 11 litrów. Tylko 165 zł. Tikurilla Fingard Silicon Protect, biała farba fasadowa 9 litrów, tylko 315 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów Warszawy 10.
7: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Model Bestiun dostępny już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
8: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
16: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst. Urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.
17: Korek.

Mówią, że to jest po prostu GOAT pośród DJ-ów. Calvin Harris, DJ i producent, który wylansował mnóstwo niezwykłych hitów, takich jak choćby Thinking About You, którego słuchaliście przed momentem, a w tym roku po raz pierwszy emocje ze sceny Tomorrowland polecą w waszą stronę właśnie od niego. Tak, po raz pierwszy, bo nigdy jeszcze w Boom w Belgii nie występował na Tomorrowland. Co więcej, wystąpi i 19 lipca w pierwszy weekend i 25 w drugi weekend, ależ będzie się działo. Liczyć możemy też na tego pana. Ma już swoje lata, ma mnóstwo hitów na swoim koncie i wiele występów na Tomorrowland. David Guetta, on też w tym roku tam gra, a my tam będziemy razem z wami. Sięgnijcie po te niezwykłe przeżycia razem z nami. Szczegóły na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Komu w drogę, temu trampki na nogę się kiedyś mawiało. Komu w drogę, temu Conky Drenchill Albert RCB, bo to też dobry numer do samochodu, na drogę na przykład. I Don't Know jest zatytułowany. Dajcie znać, co tam u was i gdzie jesteście i jakie macie plany na sobotę.
1: A już o 13:00 zagramy.
0: Jazzy Spritz, Can't Deny It. Tym numerem zaczynamy 13:00.

0: To promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: zabłąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
5: Uwaga! Trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.
6: Siemano, tu weekendowe Melo Jazzy Spritz Can't Deny It. To jest pierwszy numer ode mnie dla was. Róbcie głośniej i bawcie się dobrze. Sobota jest, to poka, cześć.

Dub Dogs i Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradio. Jakieś pozdrosy dostaliśmy od was, więc bardzo dziękujemy. Słuchacz, słuchaczka, nie wiem, nie mogę rozkminić. Marek, bo już wiem, Marek, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. I pozdrawiamy oczywiście tych, którzy są z nami teraz gdzieś w pięknych zakamarkach Polski. Tak jak Marcin, który wybrał się nad jedno z jezior w województwie świętokrzyskim, jezioro Czystaw, bo powiem ci, znam tę ziemię, ale nie rozpoznaję. Jak możesz, to napisz, gdzie dokładnie jesteś. Pozdro. Jax Jones, You Don't Know Me. Możecie też pokazać, gdzie jesteście i co robicie. Czekam na WhatsAppie.

0: jak bracia, którzy przez lata nie mogli się spotkać, ale w końcu udało się i jest Rip It It, Martin Garrix, Ed Sheeran, oczywiście w Melo Radio. Proszę się nie wzruszać przy tej historii. Mamy inne mocne numery, które będą was podkręcały. Za chwilę Heroes.
1: Melo Radio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: wali najlepszą imprezę. Meloradio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą. Karczewski Farby. Zapewniamy profesjonalną obsługę i fachowe doradztwo. Tylko u nas najlepsze produkty w najniższej cenie. Specjalnie dla Ciebie. Dekoral, tynk, silikatowo-silikonowy, biały 25 kg, tylko 185 zł. Multimetal, wodorozcieńczalna farba do metalu 2,5 litra, gotowe kolory, tylko 135 zł. Spiesz się, promocja trwa do 26 czerwca. Bułki kupuje w piekarni, a farby u Karczewskiego. Mrągowo, Bohaterów, Warszawy 10.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
3: Voltaren!
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
8: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
11: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Do soboty na czele ataku wszystkie paczkowane pistacje. Jedne plus jedne gratis z kartą Moja Biedronka. Limit 4 sztuki na kartę. Na środku pola Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 6 razy 330 ml. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 6. A akcje kończą lody Marletto na patyku 6 razy 120 ml. 16,99 za każde opakowanie przy zakupie 2. Szczegóły na biedronka.pl. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
12: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie 2 produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie.
0: Autopromocja.
13: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A.

Seagala. Fajnie byłoby się pobawić przy tym numerze, co? W tłumie ludzi, którzy cieszą się tak samo mocno jak wy, gdy słyszą takie dobre numery. No to jest taka opcja, bo Seagala w tym roku na Sunrise Festival, wspaniała edycja nam się szykuje z Beforem, z Afterem, na które czekaliśmy od lat na plaży i w Kołobrzeskim Amfiteatrze, a oczywiście sam festiwal w Podczelu na 6 potężnych, niezwykłych scenach. W zeszłym roku wyglądało to fenomenalnie. Było wspaniale. Wszystkie sceny w miarę blisko, więc możesz sobie chodzić w trakcie, nie wiem, jednej godziny, kiedy kilku twoich ulubieńców gra na różnych scenach i naprawdę to wszystko jest do garnięcia. Albo na hulajkach można sobie podjechać w ogóle z Kołobrzegu tam. No, petarda. Jakbyście mieli jakieś pytania, to ja chętnie coś tam podpowiem, bo byłem w zeszłym roku. A kto jeszcze był? Kto jedzie z nami w tym roku? No chwalcie się! Przypomnę tylko nieśmiało, że my na Sunrise Festival was zapraszamy i mamy wejściówki. O szczegółach poczytajcie na naszej stronie.

0: This is what it feels like. W Melo Radio i Armin van Buuren. Gość jest fenomenalny. Nie ma problemu, żeby wystąpić jako support. Na przykład w Paryżu ostatnio wystąpił, no ale też nie byle czyj support, bo samego Davida Guetty. Tak się panowie bawią i dogadują, co najważniejsze, obaj w tym roku na Tomorrowland. Będziemy tam z wami.
1: A już o 14:00 zagramy
0: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj. Jeśli chcecie z nami pojechać na Tomorrowland, to szykujcie aparaty, szykujcie telefony. Szczegóły po 14:00.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
4: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się serowa uczta, bo sery Camembert, Turek, Valbon lub Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
6: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
10: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: O reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
12: Dużo dobrej zabawy, dużo świetnej muzyki, klimat weekendu, nawet poniedziałek, ale dzisiaj naprawdę jest sobota. Nie ma co do tego wątpliwości. Tacy jesteśmy, takie jest Melo Radio, a już tym bardziej weekendowe Melo. Melo Radio. Justin Bieber przyjmuje antenę Beauty and the Beat, Nicki Minaj razem z nim, Opoka razem z wami, siema, wszystko się zgadza.

0: Kiedy w zeszłym roku przyszli do naszego studia w Boom na Tomorrowland, to zapytałem ich, czy często zdarza im się, że się kłócą ze sobą w trakcie setów, czy no na przykład produkcji w studiu, bo jest ich trzech, w tym właśnie kolektywie Meduza. Usłyszałem krótką odpowiedź. Stary, jesteśmy Włochami, to chyba jasne. Don't Wanna Go Home w Melo Radio. A ja mam nadzieję, że z nimi będziecie bawić się również wy w tym roku, bo Meduza na Tomorrowland też się pojawi. Na pewno będzie bawić się tam Jagoda i Dominika. No właśnie, a Dominika powiedziała nam, jaki jest jej taki must have, który musi zabrać do belgijskiego Boom.
1: Na pewno dobre towarzystwo, świetny outfit i dobre nastawienie.
0: No, a ty co byś wziął ze sobą? Zastanów się, zastanów, bo może właśnie ciebie też zaprosimy na to niezwykłe wydarzenie. Szczegóły na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland. Dlaczego właśnie z tą osobą? Dorzućcie fotę, film, co tam chcecie. I czekajcie na telefon.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Dostałem cynk, że chłopaki z Mazur, z Mrągowa, oprócz tego, że naprawiają samochody, to jeszcze mają zioma, który dzisiaj postanowił się ożenić. Kubę. Kuba, tak sobie myślę, że każdy z nas podejmuje jakieś decyzje w życiu, no cóż, poradzić. Jedni się żenią, inni po prostu imprezują. Ale mam nadzieję, że po ślubie też będzie fajnie. Trzymamy kciuki.
1: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje. A,

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Kto zwalcza ból?
5: Woldary!
1: Kto?
5: Woldary!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
13: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
15: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
16: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyla z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
5: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
17: Zapraszamy do salonu Omoda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
18: Po reklamie.
19: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

Crystal Lotion The Days, jak dobre perfumy. Niby psiknąłeś się dawno, ale jeszcze pachną. No i oni już też tak tę pierwsiejszą świeżość to mają za sobą, ale dobrze się tego słucha cały czas. W notowaniu ich nie ma, ale jest parę innych ciekawych numerów. Pojawiło się pytanie, kto wygrał ostatnie notowanie 30 Meloradia, więc mówię, że Hugel z numerem Moving to the Sun. No świetny numer. Genialny. Genialny, to jest sztos na sztosy i będzie grubo, coś czuję w wakacji z tym numerem. Na drugim Milki David Guetta, Just the Way You Are. Na trzecim Kygo z Save My Love. A ten numer, All the Time, Johna Samita, znalazł się na miejscu piątym. Możecie głosować. Kto wie, czy za tydzień nie podbije naszego zestawienia. John Summit w tym roku na Tomorrowland oczywiście. Róbcie głośniej.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg, a może na ich koncert na przykład przydałoby się parę złotych. Sięgnijcie po szybką kasę. Na meloradio.pl można się przyłączyć do naszej zabawy. Kolejna runda w poniedziałek. Za chwilę kolejna zmiana za sterami. Ja już bardzo dziękuję i życzę super popołudnia. Jutro wracam.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestiun Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestiun dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestiun Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w

To już 15 na zegarkach, a w Melo jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Dracula na początek tej godziny, za chwilę m.in. Marshmallow też i Ellie Goulding, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

beautiful. Aż się nam klimatycznie zrobiło. Anima i Beautiful w Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 15, a już w poniedziałek chętnie podkręcimy stan waszych portfeli, stan waszych kont, bo w szybkiej kasie w Meloradio szansa na 200. No biorąc pod uwagę, że zbliżają się wakacje, że maturzyści mają teraz na przykład najdłuższe wakacje życia, no to może na jakieś fajne wakacyjne wybranie się gdzieś, a może na coś zupełnie innego potrzebujecie siana. Piszcie, na co potrzebujecie 200 od Melo na meloradio.pl już teraz. A my dalej podkręcamy tempo. To Philip George i Wish You Were Mine.

James Hype na antenie Meloradia. Ja już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć go na żywo, a w tym roku w Polsce będzie taka okazja na Sunrise Festival 2026. Ten tak tylko przypomnę, od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No nie tylko James Hype będzie, bo będzie też m.in. Jugel, będzie Rehab, będzie Sigala, Sony Fodera. Oj, dużo się będzie działo, tak jak i w Melo jeszcze przed 16, bo u nas za chwilę Rihanna.

0: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
4: Disney Plus.
5: To jest mój czas.
4: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
6: Mam propozycję.
7: To nie jest jakaś wkrętka?
4: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

Sobibor przed dobrym Melo, a ten nakręca Dua Lipa. Już niedługo rosół może stać się czymś więcej niż tylko zupą, a wręcz naszym kultowym, słuchajcie, dobrem narodowym, bo uwaga, trwają prace, żeby nasz polski rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na listę UNESCO. No, myślę, że znając smak rosołu, to nikogo nie powinno dziwić. Czekamy w takim razie, no jedno jest pewne, jak rosół już trafi na tę listę UNESCO, to kolejnego dnia trafi pomidorowa, bo to taki naturalny cykl życia rosołu.

0: proud.
1: Tak, podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 16, no bo to before przed dobrym Melo, więc cały czas się nakręcamy na wieczór i na noc. Florida i Sia za nami, ale po 16 też nie zabraknie oczywiście najlepszych numerów.
2: A już o 16 zagramy
1: Just the way you are. Oj, będzie się można pobujać punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. David Guetta się u nas pojawi, będzie też Podejmij wyzwanie, więc szykujcie telefony.
2: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

0: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
4: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Mój Nowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na mójnowo.pl. Osiedle Mój Nowo. Bezpiecznie i zdrowo.
5: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
6: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją historię.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
10: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Po reklamie.
11: Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
12: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
13: Niemożliwe, nie wierzę.
14: Dziękujemy bardzo.
11: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104.9 FM.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: 321-321-777. Kto się bawi w podejmij wyzwanie, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio.
1: Tak podkręcamy tempo, to twoja szansa i twój moment, żeby wybrać numer i za chwilę pobawić się w Podejmij Wyzwanie. Skiety Melo do zgarnięcia za małe zadanie na antenie. 321-321-777. Kto się odważy, niech dzwoni już teraz. 321-321-777.

0: wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 16 w Melo Radio, a teraz będziemy bawili się w Podejmij Wyzwanie, a dokładniej to w to Podejmij Wyzwanie będzie bawił się Michał, któremu powinniśmy być wszyscy wdzięczni za dostarczanie nam jedzenia. Siemanko, Michał.
2: Siemka, witam, cześć.
1: No właśnie, sobota to taki dzień, kiedy ty masz pewnie mnóstwo roboty, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłeś czas, żeby jeszcze u nas podjąć wyzwania. Czy ty na to wyzwanie jesteś gotowy?
2: Postaram się.
1: Ja mam nadzieję, że pójdzie dobrze, tym bardziej, że mam dla ciebie dzisiaj takie proste wyzwanie, bo co ja cię będę męczył, chłopie, przy sobocie, jeszcze przy robocie. Dzisiaj jest Dzień Dobrych Rad. No i chciałbym, żebyś ty takie trzy dobre rady słuchaczom Meloradia udzielił, bo my Polacy to tak lubimy i mamy lubią i wszyscy lubią, no to trzy dobre rady od ciebie.
2: Dobrze. To takie. Nie pić alkoholu, zdrowo się odżywiać i nie palić papierosów.
1: Matko, jakie fitnessowe podejście na antenie Meloradia przy sobocie. No dobrze, dobrze. Bardzo
2: na zdrowo,
1: dobrze.
2: Na zdrowo.
1: Tak jest. Michał, to ja w takim razie za te trzy znakomite rady przy sobocie mam dla ciebie skiety od Meloradia, a ty jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: No chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Meloradia i wszystkich, którzy mnie teraz właśnie słuchają i wspierają na co dzień.
1: O, i wspierajmy Michała codziennie i oczywiście gorąco pozdrawiamy i gramy nad wodę. I Verso, i Trips już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 28 minut po 16. Zdarzyło wam się kiedyś zabrać coś ze szwedzkiego stołu, z hotelu? No, nie wszędzie to lepiej robić, bo można surowo zapłacić o tym za chwilę. Za chwilę też September.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: sobotnie Dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. W każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytek, Korolowa i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Już wkrótce w Elblągu przy ulicy Żuławskiej 19 pojawi się nowa marka motoryzacyjna Bestune Gołębiewski. Poznaj nowoczesne SUV-y T77 i T90, stworzone z myślą o komforcie, przestrzeni i codziennej wygodzie. Odkryj także elegancką limuzynę B70, która łączy nowoczesny design z komfortem podróżowania. Modele Bestune dostępne już od 515 zł netto miesięcznie. Bestune Gołębiewski, Elbląg, ulica Żuławska 19. Otwarcie już wkrótce.
2: Szukasz mieszkania, które łączy spokój natury z wygodą miasta? Poznaj osiedle Młynowo. Kameralne osiedle przy lesie, tylko 6 minut od centrum Mrągowa. Mieszkania 70 i 80 metrów, przyjazne rodzinom. Energooszczędne lokale z nowoczesnymi technologiami to niższe rachunki i wyższy komfort życia. A blisko trasy spacerowe, jeziora, szkoły i przedszkola. Uwaga, tylko do końca czerwca wybrane mieszkanie już od 6100 zł za metr kwadratowy. Sprawdź szczegóły na młynowo.pl. Osiedle Młynowo. Bezpiecznie i zdrowo.
3: Wykorzystaj.

ulubione kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.

0: obecnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
4: Po reklamie. Meloradio Mrągowo. Słuchaj na 104,9 FM.

I Before przed dobrym melotrwato Madison Mars. Wakacje za rogiem, a w internetach, słuchajcie, burza o szwedzki stół w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. No, no bo tam wzięli i powiesili kartkę z taką informacją, że kto będzie wynosił żarcie ze szwedzkiego stołu, no to ten zapłaci jak za suchy prowiant, czyli 80 ziko od osoby. No jedni się oburzyli, inni bronią hotelu. No, ale w sumie nie taki zły ten deal, 80 ziko za osobę za wyniesienie. Trzeba wziąć, słuchajcie, zamiast jakiegoś takiego jednego pudełeczka, to takie wielkie plastikowe pudła, no i jeszcze człowiek będzie do przodu.

0: знаешь, что есть мощный номер. Hello, hello. Tak gramy jeszcze przed 17 na antenie Meloradia i nakręcamy się, bo to jest before przed dobrym Melo do wieczora. Coraz bliżej też do 17 i po 17 też nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 17 zagramy
0: Waterfalls. No mi już, słuchajcie, nóżka sama chodzi. James Hype, Sam Harper i tak zagramy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.
1: Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
7: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
8: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
9: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo.
14: Co zrobić, żeby sobota była udana? No odpalić najlepszą muzę. Ja o to zadbałem. James Hype i Sam Harper na początek 17, za chwilę też Kaskada. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już 14 minut po 17, a to Magnetic i to Meloradio. Zeżarł tyle miodu, że pobił rekord Guinnessa i to jest, słuchajcie, prawdziwy szok. Jest taki facet w Niemczech, który regularnie bije nietypowe wyzwania, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Nazywa się Andre Ortorf. No i uwaga, ten pan ostatnio zjadł ponad kilo miodu, a dokładniej to w minutę zjadł 1273 gramy miodu. No, że on po takiej ilości miodu nie zamienił się w kubusia puchatka albo nie zaczął bzykać jak pszczółka, to cud. Choć w sumie tego drugiego nie sprawdzałem. Okay.

0: się gorąco zrobiło. Moving to the Sun na antenie Meloradia to już 25 minut po 17, a my nieustająco podkręcamy tempo. Jugel za nami, Jugel też na Sunrise Festival tegorocznym, ten przypomnę od 31 lipca do 2 sierpnia, ale nie tylko on będzie, bo będzie też Rehab, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez, gorąco będzie, a u nas za chwilę Rudimental.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
3: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jedź na tu Meloradiem. Zagrają

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House. Mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
14: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money!
16: Cherry Money?
15: Nowy ekspres los!
16: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar, Szwajcaria, Brazylia, Maroko, Haiti, Szkocja, Australia, Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
18: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
19: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
20: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
21: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
22: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
23: Po reklamie.

Sun is shining, Axwell i Ingrosso. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18, a Ingrosso też na tegorocznym Tomorrowland. A tak właśnie Jagoda zareaguje na main stage na Tomorrowland tegoroczny. Jagoda i Doma już jadą razem z naszą ekipą do Belgii. Wy też możecie to zrobić na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. A jeżeli szukacie inspiracji, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam filmik od Jagody i Domy.

0: No do lata to w zasadzie już rzut beretem. Bryska w Melo, jeszcze przed 18. Tak, podkręcamy tempo. Z tego, co widzę na WhatsAppie Melo, to u was też to tempo już nieźle podkręcone. Biforki już się rozpoczęły. Czekam oczywiście na więcej fotek i wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Takim mocnym uderzeniem wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, to my gramy punktualnie o 18. Zostańcie z Melo, bo dobrej muzy nie zabraknie.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

0: Promocja. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach O Moda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
5: Zapraszamy do salonu O Moda J.Crew z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mrągowo na 104,9 FM.
10: John Summit, Sybil, modelki i włodarski czy Jack White. Jest to tylko na rozgrzewkę, bo wiele więcej w przygotowanej przeze mnie playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

To już 14 minut po 18, słuchajcie Biforu przed dobrym Melo Hertz za nami. 5 lat szukali swojego psiaka, no i w końcu udało się go odnaleźć. Taka historia spod Warszawy. 5 lat temu zaginęła, słuchajcie, suczka Łyna. Jej właściciele jej szukali, no i nagle po 5 latach dostali telefon, że psiak się odnalazł i może wracać do domu. No, piękna historia. Chociaż zaskoczenie, gdy telefon po 5 latach zadzwonił, to musiało być pewnie takie jak ten moment, gdy typ was ghostuje, a po roku nagle dostajecie od niego albo wiadomość z życzeniami na urodziny, albo pytanie, hej, co tam?

Bibi Rexha i David Guetta w biforze przed dobrym Melo. A jak u was ten bifor wygląda? Jak ta sobota? Ten sobotni wieczór się zapowiada. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiśla.

0: Kręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: A cappuccino też za siódemkę?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A...
11: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Ale sztosy!
15: Ale co?
14: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
16: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.

Nie zwalniamy tempa w Melo Radio. Pakita u nas jeszcze 18 minut przed 19. U was to tempo też nieźle podkręcone. Marcin ze swoimi kumplami pozdrawia z pizzerii, gdzie dzisiaj jeszcze do 23 jeździ i rozwodzi pizzkę. No co my byśmy zrobili w sobotę bez takich ludzi? Anka z kolei napisała mi na WhatsAppie, że ogarnia chatę na ostatnią chwilę, bo zaraz wpadają koleżanki i szykuje się dobre melo do rana. A ta manka, co pod nogami, to do szafy, reszta do pokoju, który zamykasz na klucz. Jazda, jakoś to będzie. A w Melo teraz będzie świeżynka. Hoodie Oversize to Playground, Fausty, Lexi, Asia Marciniak i Julia Samczenko. Już teraz przed nami.

0: Alok w Melo Radio, Alok też na Tomorrowland tegorocznym. W Belgii wy też możecie tam być razem z ekipą Melo. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Zróbcie to już teraz na meloradio.pl.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ależ ja lubię ten numer. Punktualnie o 19:00 go zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To Before przed dobrym Melo. Zostańcie z nami.

0: korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj. Sprawdź szczegóły na omoda.jq.pl i umów się na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn Macieja Rataja 15.
2: Po reklamie.
3: To już 19 na zegarkach, a zacznijmy bardzo szybko, bo Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Alan Walker i James Hype. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

David Guetta podkręca tempo w Melo Radio na 12 minut po 19. Gramy wam najlepszą muzę. Najlepsza muza też co piątek od 21 w Sunrise on Air w Melo Radio. Gramy wam najlepsze kawałki sunrise'owe. Gramy wam je i mówimy też o ciekawostkach dotyczących tej niesamowitej imprezy, która od 31 lipca do 2 sierpnia. Tam m.in. James Hype, Jugel, Hardwell, ale będzie też Afrojack, który już teraz przed nami. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo w Melo, 25 minut po 19, ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę przy poniedziałku i to jakoś szczególnie mocno się nie przepracowując. Za chwilę u nas też LMFAO.

0: to promocja.
1: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Po reklamie.

Armin van Buuren i bla bla bla, a wy w poniedziałek będziecie mogli zrobić dla swojego buzika bla bla bla i nie pójść do roboty, bo możecie zgarnąć 200 w Meloradiu. No to taka dniówka, myślę, że całkiem niezła, za którą można naprawdę sporo fajnych rzeczy sobie ogarnąć, a na co wy takiego siana potrzebujecie, to piszcie już teraz na meloradio.pl. Szybka kasa, 200 już w poniedziałek do kogoś z was powędrują na jakąś fajną randkę, może na wypad, a może żeby sobie na przykład kupić hantelki i zrobić jeszcze formę na wakajki?

przyznajcie, kto nucił pod nosem w furce. No, ja się nie mogłem powstrzymać. Steve Aoki, Dimitri Vegas i Sound of Legends. To jeszcze przed 20 w Melo Radio, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland. Także koniecznie zostańcie z Melo. Życzę wam dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni. Słyszymy się jutro po 15. Hej!

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
6: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda JQ. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do salonu Omoda JQ z Dunek. Olsztyn, Macieja Rataja, 15.

Schon ist gehört, wie

Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergole przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
0: Po reklamie. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii, tak jak...
6: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
7: Niemożliwe, nie wierzę.
8: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

Prawdziwe dobre melo. Dobre melo. Turn up the volume. Skytech Melo Radio is Skytech. Dobry wieczór moi drodzy, witam was w Skytech, zapraszam na 76. odcinek This is Skytech. W tym tygodniu nowa muzyka od Artbat, Rehaba, Lost Frequencies i wielu, wielu innych. A na początek? Nówka sztuka ode mnie, Skytech, Hearts on Fire, razem z wokalistą Greater X. Utwór ukazał się w piątek w wytwórni Loud Cult. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Usiądźcie wygodnie, zaczynamy!

słuchajcie, this is Skytech. Genialny Oliver Heldens wrócił z nowym numerem razem z Samem Harperem, Satisfy. Tuż przedtem Latency i Victor Telagio z numerem Speed Up, a już za moment belgijska gwiazda Lost Frequencies razem z Karin Lomax. Numer nazywa się Leave It All. Dajcie głośniej.

Słuchajcie, this is Skytech. Mój dobry ziom Richard z nowym numerem If I Could Stop Time. Na wokalu genialna Easy Bizu. Tuż przedtem Jero i Reason Why. A już za chwilę brytyjski DJ Kryder z numerem All My Love. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Na pewno znacie i lubicie ten numer Stolen Dance, tym razem w wersji Dub Dogs i Zark. Tuż przedtem Zuzu i Go, a już za chwilę Just Jerry i Free. Dajcie głośno.

0: drogowo. Słuchaj na 104.9 FM. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kość. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Kiedy

Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji. Nie znajdziesz w nim